usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta, w tańcu komuś zaś.

0: 16-latek wróci do ośrodka, sąd wiąże go ze śmiertelnym pobiciem kibica Hutnika Kraków. Zginęło co najmniej 160 osób, los kilkuset jest nieznany. Wrócimy też do powodzi w Nepalu. Młodzi piłkarze i piłkarki będą trenować pod okiem fachowców. Wystartowała pierwsza edycja Łódź Soccer Camp. Na zegarze 6:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Nagłe zwroty po śmiertelnym pobiciu kibica Hutnika Kraków. Jest kolejna decyzja sądu w sprawie 16-latka podejrzewanego o udział w brutalnym ataku, który postawił na nogi małopolską policję. Uchylono mu udzielony urlop i nakazano powrót do młodzieżowego ośrodka wychowawczego. A tuż wcześniej nakazano zwolnienie go z izby dziecka, dokąd trafił po zatrzymaniu.
1: Sąd nie zdecydował o tym, żeby jakieś środki w związku z tą sprawą wydawać i stosować i zarządził zwolnienie nieletniego z izby dziecka.
0: Tłumaczy Zbigniew Zgub z krakowskiego sądu. Ostatecznie 16-latek będzie pod okiem służby w ośrodku wychowawczym i tam poczeka na kolejne kroki śledczych. Nadal nie wiadomo, jakie decyzje zapadły wobec drugiej z zatrzymanych osób po śmierci pobitego 36-latka. Dodajmy, że małopolska policja powołała specjalną grupę śledczych, która ma odnaleźć wszystkich podejrzewanych. Według naszych nieoficjalnych informacji, trzej prawdopodobni uczestnicy napadu ukrywają się za granicą na południu Europy. Niemal 160 ofiar i setki zaginionych, takie są najnowsze doniesienia z Nepalu po powodzi błyskawicznej. Służby poszukują niemal 350 turystów, o czym teraz nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
2: Wśród zaginionych są m.in. obywatele Indii, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Malezji i Korei Południowej. Jak udało mi się ustalić, polskie MSZ na razie nie ma informacji, by w zdarzeniu ucierpieli Polacy. Ministerstwo pozostaje w stałym kontakcie z konsulem w Delhi i honorowym konsulem w Katmandu. Rząd w Nepalu przekazał, że według wstępnych doniesień do kataklizmu doszło w wyniku trzęsienia ziemi, które spowodowało lawinę, a ta doprowadziła do powodzi. Kataklizm szczególnie mocno dotknął górski dystrykt Rasuwa, gdzie woda zniszczyła drogi, mosty i infrastrukturę energetyczną, a według lokalnych władz mogła zrównać z ziemią całe wioski.
0: Pomoc ofiarom powodzi w Nepalu zadeklarowały na razie amerykańskie władze. Departament Stanu USA zapowiedział przekazanie na ten cel $500,000. Co robić, gdy usłyszymy alarm i jak przygotować się na kryzys? Między innymi tego dowiemy się w najbliższy weekend podczas krajowego treningu reagowania. Na samym Mazowszu stanie blisko 200 punktów, w których uzyskamy informacje, na przykład jak spakować plecak ewakuacyjny.
3: Do tej pory edukowaliśmy w zakresie systemu bezpieczeństwa, roli służb, roli instytucji, roli organizacji, samych obywateli. Do tej pory były szkolenia dotyczące głównie pierwszej pomocy, one były organizowane w czerwcu. Do tej pory zostało zrealizowanych ponad 120 tego rodzaju wydarzeń edukacyjnych.
0: Mówi Mariusz Frankowski, wojewoda mazowiecki. W 2026 na ochronę ludności i obronę cywilną w Polsce przeznaczono ponad 17 miliardów złotych.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: 8 piłkarskich drużyn z całego kraju, w sumie 100 zawodników i zawodniczek do 11 roku życia, rozpoczyna Łódź Soccer Camp. Przez tydzień młodzi pasjonaci futbolu będą poznawać piłkarskie tajniki pod okiem byłego reprezentanta Polski Grzegorza Krychowiaka. Rozmawiał z nimi Grzegorz Mnich.
5: Dziewczyny, które grają w piłkę nożną, to ciągle nie jest tak popularne. Jak się czujecie w tej roli?
6: No ja się czuję trochę dziwnie, no bo wiadomo, większość jest facetów.
7: To jest tak naprawdę ten sam sport, tylko na przykład chłopak może mieć mniejsze umiejętności niż jakaś dziewczyna.
6: No trochę są jakieś kompleksy.
8: Chłopaki też czasem lubią nas wkurzać, typu mówiąc, że oni na pewno lepiej grają w piłkę niż my.
9: Będą spotkania z psychologiem, z dietetykiem.
10: Grzegorz Krychowiak.
9: Uczymy dzieci, jak odpowiednio się odżywiać, że sen jest ważny. Wszystko to, do czego ja nie miałem dostępu.
6: Tak jak kiedyś na przykład dano nam głos do wyborów, to tak powinni nam dać teraz szansę do gry.
0: W sobotę na stadionie Widzewa mecz gwiazd zmierzą się legendy reprezentacji Polski i Francji. Właśnie przed tym meczem również na stadionie Widzewa zagrają zawodnicy z kampu.
4: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
11: Zgadzam się z Grzegorzem Krychowiakiem. Sen jest ważny, ale ciut za późno. Dzień dobry o poranku.
12: Dzień dobry, witajcie. Kasia Kozimor.
11: Tomek Waloszczyk.
0: I Justyna Bieniek.
12: Czas na spotkanie z przebojami, z nudą, nostalgii i z czwartkiem. 27 dzień sierpnia w kalendarzu. Za chwilę kartka z kamer.

0: Uwaga, uwaga, niematerialne dziedzictwo kulturalne UNESCO zagrożone w tym roku. Na szczęście to jest takie dziedzictwo, które się odradza. Chodzi o belgijskie frytki. Okazuje się, że...
1: Jak to? One materialne są, namacalne, dotknąć można, zjeść.
0: Ale smak później jakiś zostaje i wspomnienie na przykład wizyty w Belgii jest niematerialne. Okay. Chodzi o to, że były w Belgii upały, susze, znaczy jeszcze ulewy były i burze na początku roku. Gleba nieprzygotowana, teraz upały, susze.
1: Jeden
0: plantator powiedział, że ziemniaki mu wyszły, wyhodował, a przecież zna się człowiek plantator, tak. To od lat to robi. Wielkości piłeczek ping-pongowych. I to
1: oj,
0: co to?
1: To
0: zbiory małe.
1: To chipsa nawet nie będzie.
0: A właśnie,
1: z tego.
0: Bo z małego ziemniaka to i te frytki takie malutkie
1: no
0: wyjdą.
1: No przecież. No. A belgijskie to wiesz, takie są porządniejsze, trochę
0: wiem,
1: większe.
0: I z majonezem.
1: Jak łódeczki nasze. Mm-hmm. No,
0: kiedyś właśnie. Taką porcję kupiłem, dużą.
1: I co?
0: Za dużą. Nie zjedliśmy.
1: To musiało
0: takie
1: być
0: mam wspomnienie z Brukseli.
1: No to co, frytek belgijskich nie będą, ale będą french friesy albo jakieś inne. No to też zawsze się wyrówna, no.
0: Ciekawe jak tam nasze potatos.
1: Potatos, potatoes, ziemniakos. No dobrze, pyry, ja co tam jeszcze mam? Kartofel.
0: Oczywiście.
1: Też może być.
0: Oj, uwielbiamy. Nie muszą być belgijskie, mogą być polskie. Czesław Niemen już za chwilę, Seno Warszawy w Radiu Plus. My gramy dalej przeboje z nutą nostalgii.
1: Jak najbardziej zapraszamy i polecamy się do 9:00.
2: Reklama.
3: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
4: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz w

0: 20% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując dwa produkty szkolne, drugi tańszy kupisz aż 50% taniej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: No dobra, ścianki działowe postawione, to ty tu młody ogarnij, a ja skoczę po gładź.
8: A to pewnie szefa długo nie będzie.
7: Chciałbyś, za 20 minut wracam i tu ma być błyski, wszystko gotowe.
8: 20 minut? To gdzie szef te zakupy zrobi?
7: No w Brikomanie, a gdzie?
9: Fachowcy dobrze wiedzą, że w Brikomanie najszybciej kupią najlepszej jakości profesjonalne produkty, jak gotową gładź szpachlową Atlas Go w cenie tylko 58,48 za 25 kg. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
10: Reklama.

0: Jedzie pociąg z daleka, na nikogo nie czeka, ze Szklarskiej Poręby do Wrocławia i łapie opóźnienia. A to wszystko dlatego. Słuchaj.
1: A to takimi czerwonymi literkami piszą w internecie.
0: No jechał i nagle się okazało, że wszystkie toalety w pociągu zepsute.
1: No?
0: Wszystkie dwie.
1: A jak to dwie?
0: No bo to nie był długi pociąg.
1: Krótki, widocznie. Dobrze.
0: Krótki. W każdym razie wszystkie dwie zatkane podobno. Mm-hmm. No. Więc kontrolerzy nawoływali pasażerów, żeby w razie czego zgłaszali potrzebę.
1: A pociąg stanie w polu.
0: No właśnie, panowie na lewo, panie na prawo. Nie było aż tak źle, ale zdarzyło się, że po prostu na większych stacjach robili przerwę toaletową, więc pasażerowie mogli wysiąść, pójść do toalety na dworcu, wrócić i w związku z tym takie to opóźnienie 40 minut pociąg złapał, a pasażerowie łapali się za głowę i historia trafiła teraz do internetu.
1: Bardzo fajne, ale na stacjach niestety często jest pani babcia, która tam inkasuje za wizytę, mhm. albo co gorsze, jeszcze jest automat, jak ktoś nie ma drobnych, no to nie wejdzie,
0: no
1: a w pociągu mógł za darmo.
0: Podobno pewnemu pasażerowi poradzili, że szybciej będzie, jak pójdzie w krzaki. Czyli jednak panowie na lewo, panie na prawo, czy odwrotnie. W każdym razie, no bywają takie sytuacje. No.
1: I wracamy.
0: Dobrze, że kontroler był wyrozumiały, że powiedział, jedziemy dalej zgodnie z rozkładem i róbcie sobie, co chcecie,
1: no.
0: tak?
1: No. I wracamy do koedukacyjnych przedziałów.
0: Put Plus już teraz na antenie Radia Plus, Kenny Loggins.

0: Plus na antenie Radia Plus, Kenny Logis.
1: Bardzo ładnie. A na profilu facebookowym Radia Plus rzucamy na luz, ponieważ kanapka tam jest do wyciągnięcia jeszcze sprzed wakacji, jeżeli ktoś chce plecak zabrać do szkoły w najbliższy wtorek. No wtorek to jeszcze nie, ale środę na przykład. Krzysztof napisał, aleście przypomnieli, właśnie znalazłem kanapkę, chyba już... Co? Z 8 klasy podstawówki?
0: Nie ma takiej opcji, nie ma takich kanapek.
1: Już ona by się tak rozłożyła.
0: Wyszłyby bokiem.
1: Folia może została, jeżeli była zawinięta.
0: W tamtych czasach nie było chyba, jak dobrze pamiętam.
1: Co, w gazetę? Nie, w papier śniadaniowy. Tak, rzeczywiście.
0: No, to były czasy. Czas na wiadomości.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Jest w 7:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Przystanek Praga, przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa kontynuuje podróż po unijnych stolicach. Dziś spotka się z premierem Czech Andrejem Babiszem. Głównym tematem rozmów Costy z liderami państw Unii jest budżet na lata 2028-34, który powinien być gotowy jeszcze w tym roku. Costa był już w Bratysławie, Tallinie, Rydze i Wilnie. W połowie września odwiedzi Polskę. Kluczowa będzie jego rozmowa z kanclerzem Niemiec Friedrichem Mercem, który domaga się cięć w unijnym budżecie. Baza lotnicza w Łasku gotowa na przyjęcie kolejnych supernowoczesnych myśliwców F-35. 5 husarzy jest już w drodze do Polski, poinformował szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: W 32. bazie lotnictwa taktycznego w Łasku będą przywitane, będą wchodzić na służbę. Potrzeba wdrożenia jak najszybciej do służby jest ewidentna wobec zagrożeń ze strony naszych nieprzyjaciół.
1: Pierwsze 3 husarze trafiły do Polski w maju. Kontrakt obejmuje łącznie 32 samoloty. Na koniec Włochy zwykła interwencja policji drogowej doprowadziła do wykrycia oszustwa na wnuczka. Funkcjonariusze zatrzymali 2 przestępców, którzy w aucie ukryli 40 tysięcy euro. Pieniądze ukradli 90-latkowi, podając się za karabinierów. Do zatrzymania doszło niedaleko Rzymu. Samochód stał na pasie awaryjnym, prawdopodobnie czekając na pomoc. W środku było 2 mężczyzn. Policjanci, którzy pojawili się na miejscu, szybko zorientowali się, że coś jest nie tak. Mężczyźni nie mieli dokumentów, poza tym byli zdenerwowani. Mundurowi szybko znaleźli pieniądze.
3: Wiadomości ze Szczecina. Małgorzata Tobiasz po raz 47 wystartuje półmaraton. Wywodzi się ze szczecińskiej dwudziestki, której początki sięgają 1980 roku. A w tym roku rekord frekwencji, mówi Marcin Paprocki, dyrektor szczecińskiego półmaratonu.
4: Absolutny rekord. Rekord był w ubiegłym roku, gdzie mieliśmy 4600 biegaczy dorosłych i 1000 dzieci. W tym roku do biegaczy dorosłych dopisało się 2000 osób. Mamy 6630 tam kilka osób mamy na liście startowej w biegu dla dorosłych, plus 200 osób na biegu wirtualnym, no i plus 1000 dzieci.
3: W tym roku bieg został przyjęty do grona Korony Polskich Półmaratonów, prestiżowego wyróżnienia przyznawanego przez Polskie Stowarzyszenie Biegów. Półmaraton już w niedzielę, 30 sierpnia, start o godzinie 9 z Jasnych Błoni. Zmieniamy temat. Zmarł Wojciech Jakobson, kapitan żeglugi wielkiej. Uczestniczył w wielu wyprawach, pływał m.in. z Ludomirem Mączką, z którym wspólnie dokonał największego wyczynu w historii polskiego żeglarstwa, pokonania przejścia północno-zachodniego. Wojciech Jakobson miał 97 lat. Sprawdzamy pogodę. Wyglądacie przez okno, a tam wstaje dzień i już widać, że pogodowo będzie dobrze. Na niebie dziś znowu dużo słońca, zachmurzenie praktycznie zerowe, zatem padać też nie będzie. Temperatura wynosi 14 stopni, wiatr wieje słabo z kierunków wschodnich, ciśnienie 1021 hektopaskali.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
5: Przypominamy, że czekamy na pocztówki od Was, czyli zdjęcia, które zrobiliście na wakacje i chcecie się nimi pochwalić.
6: Przy okazji dostaliśmy pocztówkę z Zakopanego i przypomnienie, że u nich ziemniaki nazywają się grule.
5: A, no tak.
6: No, dzień dobry, witajcie, Kasia Kozimor.
5: Tomek Waloszczyk, dzień dobry.
6: Zapraszamy do 9:00. I pozdrawiamy Sławkę, dziękujemy za pocztóweczkę.

0: A teraz będzie o Bałtyku, ale nie nad morze się wybieramy, absolutnie nie. Odnaleziono dwa egzemplarze legendarnego pojazdu Bałtyk.
1: Przypominam sobie, to taki autobus był?
0: Autobus był w latach 60. wyprodukowany, w Koszalinie go produkował, a jednak jesteśmy gdzieś blisko morza.
1: A jednak.
0: Produkowano go w Koszalinie i okazuje się, że to konstrukcja zupełnie zaginiona, a co ciekawe, żadnej dokumentacji nie ma żadnego wzoru. Podobno powstało około 150 do 200 egzemplarzy, dlatego to takie cenne znaleziska. Już się wydawało...
1: Reszta zardzewiała.
0: Miłośnikom motoryzacji, że nie ma nigdzie, a tu w jednym chyba miesiącu odnalazły się dwa egzemplarze. Jeden stał gdzieś i służył jako taki przydomowy magazyn, rdzewiał na całego, a drugi był trochę bardziej zadbany, bo ktoś używał go jako takiego wakacyjnego domku troszkę. Były firanki, blaty, kuchnia w środku, wszystko ładnie urządzone.
1: Nie, cudownie.
0: No i teraz każdy element, mówią miłośnicy motoryzacji, jest ważny, bo pozwoli odtworzyć trochę te konstrukcje. Znaczy nie odtworzyć, żeby produkować, ale dowiedzieć się, kto to wymyślił i jak to działało.
1: No i fajnie, i to taki wehikuł czasu trochę.
0: Tak, teraz wehikuł trafi do muzeum.
1: I fantastycznie.
0: Troszkę tam podrasowany.
1: Tylko ktoś w domku nie będzie miał letniskowego.
0: No, nie ma, może w zamian...
1: Namiot się rozstawi, będzie dobrze.
0: Może w zamian coś dostał. Wstęp darmowy do muzeum.
1: Tina Turner, za chwilę The Best, a potem Truba Duży. Znamy się tylko z widzenia na antenie Radia Plus.
2: Reklama. RTV Euro AGD. Już jutro otwieramy nowy sklep po modernizacji w centrum handlowym Galaxy w Szczecinie. Czekają na Ciebie nowe okazje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład pralka Bosch 8 kg. Cena na otwarcie nowego sklepu 899 zł. Cena nadchodząca od 31 sierpnia to 1999. Zapraszamy do RTV Euro AGD od jutra od godziny 8. Centrum handlowe Galaxy w Szczecinie.
3: Już w ostatni weekend sierpnia ponownie czołowe załogi Europy w rajdach terenowych opanują bezdroża województwa zachodniopomorskiego. Runda Pucharu Europy FIA w rajdach terenowych Baja. Przez cały weekend sportowe emocje na najwyższym poziomie w Szczecinie i Drawsku Pomorskim. Startujemy od prologu w piątek o godzinie 16 w Szczecinie na poligonie przy ulicy Szafera. Rajd Akpol Baja Poland 27-30 sierpnia. Więcej na www.bajapoland.eu.
4: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w Twoim mieście już 6 września. No to 6!
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
5: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Świnoujście.
2: Reklama.

0: Pytanie przed śniadaniem.
1: A nie, bo możemy się w ogóle nie znać, a mimo to ucieszyć się z pocztówki od was. Napiszcie do nas, gdzie jesteście, gdzie byliście, co wspominacie, ale przede wszystkim załączcie zdjęcie z wakacji.
2: lato.radioplus.pl to miejsce w internecie, gdzie znajdziecie specjalny formularz zgłoszeniowy.
1: Ponieważ już rzadko wysyłamy pocztówki takie tradycyjne, to papierowe, to czekamy na te elektroniczne, szybko do nas dojdą i zadzwonimy za kilkanaście minut, żeby porozmawiać o tych miejscach, w których byliście.
2: A teraz o tym, że dziewczyny też lubią się czasem zabawić i wyjechać gdzieś na wakacje. Sydney Lauper na antenie Radia Plus.
1: A propos wakacji, to mamy upominki wakacyjne dla was w podzięce za te pocztówki właśnie.

0: Oj, strasznie traumatyczne przypomnienie o tym, żeby sprawdzić plecak przed pójściem do szkoły, co się tam zostawiło w czerwcu. Zdarzało się nie zjeść i schować kanapki, pisze Jaco, a potem po odkryciu przez rodziców była zawsze groba afera.
1: Znam to, znam
0: bo
1: to.
0: Bo dzisiaj nic się nie zmieniło, jak słyszę opowieści brata i innych znajomych. Pozdrowienia dla największych chowaczy, Marcina i Agi.
1: Pozdrawiamy.
0: Ale co to, że kanapki Komiki. Nie smakują? Ja sobie teraz robię do pracy z tego, co tam zostało w lodówce.
1: I zawsze smakują.
0: Tak jestem głodny rano, że mogę nawet suchą bułkę zjeść.
1: To trochę się zmieniło rzeczywiście, ale kiedyś było tak, że jak nam coś nie pasowało, to łup, gdzieś tam.
0: Pomyślcie o młodzieży, pisze Piotr, która ucieka ze szkoły w czerwcu, jakby była poparzona, bo wakacje, a wraca we wrześniu i w swoich szafkach spotyka nowych, zielonych przyjaciół.
1: Ładne. Za chwilę wiadomości w Radiu Plus.
2: Reklama.
3: Masz 55 lat lub więcej? Idealnie. Twoje doświadczenie i lojalność to atuty dla każdego pracodawcy. Zadbaj o swoją stabilność finansową, zdrowie i realizuj się zawodowo. Szczegóły na Facebooku Aktywny Senior w Subregionie Stargardzkim. Kampanię realizuje firma Usługi Psychologiczno-Edukacyjne Magister Małgorzata Laskowska w partnerstwie z Marifa Szkolenia i Edukacja Artur Kapiński. Kampania dofinansowana przez Unię Europejską w ramach projektu Aktywny Senior w Subregionie Stargardzkim, realizowanego w ramach programu Fundusz Europejski dla Pomorza Zachodniego 2021-2027, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
4: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łasztownia, ulica Tadeusza Wendy. To już ostatnie dni z Holiday Park Szczecin. Jesteśmy z Wami tylko do 30 sierpnia. Na ostatni weekend szykujemy dla Was oferty specjalne. Tokeny aż 30% taniej. Bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Holiday Park Szczecin. Łasztownia, ulica Tadeusza Wendy. Więcej informacji w mediach społecznościowych Holiday Park Szczecin.
2: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czesław Niemen.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Trzej Rosjanie zatrzymani w Warszawie w mieszkaniu na Stołecznej Woli znaleziono broń. Od tej informacji zaczniemy. Poprawia się stan 8-miesięcznego dziecka rannego w wypadku na Solnej w Krakowie. Potrzebna pomoc dla sanockiego skansenu. Trzeba odbudować zabytkowy kościół. Minęła 8, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek Warszawa, służby zatrzymały trzech obywateli Rosji czeczeńskiego pochodzenia. Mogą być powiązani ze zorganizowaną grupą przestępczą. Podczas przeszukań zabezpieczono broń palną, a także amunicję. Na wniosek prokuratora jeden z zatrzymanych trafił na 3 miesiące do aresztu. Wobec drugiego wdrożono już procedurę deportacyjną. Trzeci z mężczyzn po przesłuchaniu został zwolniony. Nowe informacje płyną ze szpitala, do którego trafiło dziecko ranne w wypadku na Solnej w Krakowie. Stan 8-miesięcznego niemowlęcia poprawia się. Co jeszcze mówią lekarze? O tym już teraz Jakub Solarz.
2: Dziecko trafiło do szpitala w sobotę. Jego stan lekarze określali wtedy jako ciężki. Teraz najnowsze informacje, jakie płyną od medyków, napawają optymizmem.
3: Okołoroczne dziecko obecnie przebywa w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie na jednym z naszych oddziałów. Jego stan określany jest jako stan stabilny.
2: Mówi Katarzyna Pokorna-Chryniszyn, rzecznik Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. W wypadku, przypomnijmy, zginęli rodzice niemowlęcia. Sprawca usłyszał zarzuty, jednak nie przyznaje się do winy. Grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności.
1: Krakowski magistrat zapowiedział, że jeszcze w tym tygodniu na ulicy Solnej pojawią się progi zwalniające. Teraz wielki protest w Ceucie. Tysiące mieszkańców hiszpańskiej eksklawy w Afryce Północnej wyszło na ulicę, by sprzeciwić się polityce rządu Pedro Sancheza. Domagali się ograniczenia napływu migrantów. Oburzenie budzą plany utworzenia kolejnych miejsc właśnie dla tych osób. Władze chciały wykorzystać tymczasowo miejskie centra sportowe. Ostatecznie rząd się z tego wycofał, tłumaczy minister polityki terytorialnej Ángel Víctor Torres. Potrzebujemy miejsce dla migrantów, właśnie dlatego dekret królewski ustanowił szereg przestrzeni, które potencjalnie mogą być wykorzystane. Ogłaszam, że centra sportowe zostaną usunięte z tego dokumentu w jego kolejnej aktualizacji, a inne miejsca zostaną uwzględnione. Organizatorzy demonstracji w Ceucie dali rządowi czas do 2 września na rozwiązanie problemu. W innym razie grożą ostrzejszymi protestami. Przypomnijmy, pod koniec lipca do eksklawy wdarło się około 70 tysięcy migrantów. Większość z nich zawróciła do Maroka, ale wciąż tysiące nielegalnych przybyszów koczują w miejscach publicznych, m.in. na ulicach, plaży i cmentarzu.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Pomoc dla sanockiego skansenu. Stowarzyszenie Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce uruchomiło zbiórkę na odbudowę zabytkowego XVII-wiecznego kościoła. Świątynia doszczętnie spłonęła 2 tygodnie temu.
4: To jest pewien odruch takiej solidarności z kolegami z Sanoka. Chcemy odbudować ten kościół i jego wyposażenie, natomiast mamy świadomość, że nasza zbiórka nie wystarczy na to.
1: Mówi prezes stowarzyszenia Zbigniew Skuza. Pomoc finansową obiecał samorząd województwa podkarpackiego. Rozważana jest odbudowa XVII-wiecznego kościoła albo sprowadzenie na jego miejsce innego zabytkowego obiektu. A my sprawdźmy teraz, co czeka nas dziś w pogodzie.
5: Pogoda w Szczecinie. Cieplutko dziś będzie, ale jako, że mamy lato w już schyłkowej erze, to ta wysoka temperatura będzie przez jakieś 10 minut w ciągu dnia i to jeszcze po południu. Ale przynajmniej w ciągu dnia dużo słońca i bez opadów. Temperatura osiągnie maksymalnie 25 stopni, wiatr wieje słabo, ciśnienie w Szczecinie 1021 hektopaskali.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
6: Wstaję i patrzę, że już czwartek, już widno, od dawna w sumie, 8:05.
7: Dzień dobry, witajcie, do 9:00 zapraszamy, Kasia Kozimor,
6: Tomek Waloszczyk.
7: Przeboje z nutą nostalgii są z nami teraz, Abba, Lay Are You Love On Me.

0: Jak jest koło wesoło, to trzeba zrobić zdjęcie, pochwalić się, wysłać pocztówkę i powiedzieć: tu byłem, Tony Hanyk.
1: I tak Edyta zrobiła.
0: No dobra.
2: Pytanie przed śniadaniem.
1: Dzień dobry, o poranku. Halo?
0: Edyto, dzień
3: halo,
0: dobry.
3: Halo, dzień dobry.
0: Witamy.
3: Dzień dobry.
1: O poranku mówimy dzień dobry, chociaż tu zachód słońca na zdjęciu. Bardzo ładny. Ja nie to, żeby umniejszać, bo sam uwielbiam robić takie zdjęcia, ale to polecamy wszystkim, żeby zrobić pod słońce, jak już ono zachodzi i tam jacyś ludzie na tle morza i świetne zawsze są zdjęcia i nie inaczej jest z tym. Gdzie to jest?
3: Tak. To jest na chorwackiej wyspie Rab. Mhm. Która właśnie słynie z tego, że ma piaszczyste plaże, bo Chorwacja słynie z tych kamienistych, ale ta wyspa, na tej wyspie Rab są piaszczyste plaże.
1: Tak, to wyjątek.
3: To taka
1: w tym
3: niewielka
1: kraju.
3: Wyspa w miarę tak, na północy. Przepiękna, niewielka, ale bardzo urocza. Także polecam wszystkim odwiedzić.
0: Mhm. Czy to wspomnienie z tych wakacji, czy z poprzednich?
3: Z tych wakacji właśnie jestem w drodze do Polski.
1: A, w trakcie powrotu.
3: Jeszcze bardzo świeże. Świeże wspomnienie.
1: Okay. Czyli jeszcze ten piasek z tej wyspy gdzieś tam się wysypuje z tych klapek.
3: Tak. Mhm. No mam nadzieję, że będzie się długo wysypywał, bo wspomnienia są wspaniałe.
0: Właśnie słyszymy żal w głosie, czy trzeba już wracać. Także nie przeszkadzamy.
3: Tak, do obowiązków, do wszystkiego.
0: No, dokładnie.
1: Tak. Ale na następne wakacje czy wyjazdy najbliższe mamy garść upominków, które pomogą sprawnie podróżować. Mamy też naszą pocztówkę Radia Plus. Dziękujemy za to zdjęcie.
0: Dziękujemy.
3: Super, dziękuję bardzo, pozdrawiam.
0: I wszystkiego dobrego, 14 minut po godzinie 8 w Radio Plus.
4: Reklama. Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
5: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl.

0: No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
2: Let's go. Back to school w MediaMarkt. Zyskaj 5, 10, a nawet 15% zniżki przy zakupie minimum dwóch różnych produktów w My MediaMarkt. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
3: Witaj w klubie gotowych na nowy rok szkolny z Empikiem. Teraz w salonach 5 plus 2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na Empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na Empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
4: Wszystkie światła na promocję, bo teraz mamy akcję na oświetlenie do domu i ogrodu. Więc 50 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 250 na lampy i lampeczki do domu i ogrodu wydajesz. Miksuj jak chcesz. Lampy, żyrandole, plafony, kinkiety i żarówki, latarnie czy girlandy solarne. I wszystko jasne. 50 zł dostajesz, gdy 250 wydajesz. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
5: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty.
6: RTV Euro AGD. Już jutro otwieramy nowy sklep po modernizacji w centrum handlowym Galaxy w Szczecinie. Czekają na Ciebie nowe okazje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład ekspres automatyczny Siemens. Cena na otwarcie nowego sklepu 999 zł. Cena nadchodząca od 31 sierpnia to 1939. Zapraszamy do RTV Euro AGD od jutra od godziny 8. Centrum handlowe Galaxy w Szczecinie.
7: Reklama.

0: Run, run, run away. Del Shannon na antenie Radia Plus, 24,5 minuty po godzinie 8. Trochę narzekamy, ale to nie, lato się jeszcze nie skończyło. Są długoterminowe prognozy, wrzesień, długo dni. Znaczy dużo dni, tak ciągiem.
1: Że słoneczne?
0: Powyżej 20 stopni powyżej 20. Celsjusza.
1: A znaczy, mówiłaś ostatnio, że upalny będzie jeden i to wszystko.
0: Nie, jeden to w sierpniu jeszcze.
1: Mhm.
0: Ten chyba...
1: Myślałem, że w tym roku
0: miał
1: już ostatni.
0: Być jakiś tam super upał, ale co to tam?
1: Dobra, ale powyżej 20 to nie jest super upał, chyba nie, że mówimy o wrześniu. No to doceniamy.
0: Wtedy jest super. Mhm. I tego się trzymamy i to jest nadzieja, która trzyma nas przy życiu. Urszula, teraz Anioł wie na antenie Radia Plus, 25 minut po godzinie 8. To poranny program Radia Plus, która no wstaje.
1: Anioł to wie wszystko, w końcu gospodarz domu, ale chciałem zapytać, czy on wie, który to dzień ma być, bo bym sobie wolny wziął.
0: Nie wiesz żadnego wolnego, masz weekend, to go wykorzystaj. Aha. Jak sobie tam chcesz.
1: Dziękuję.
0: A czy będzie padać, czy nie, to już nic na to nie poradzi.

0: nie wszyscy tak mają, że zostawiają jakieś kanapki w plecaku i dowiadują się o nich na początku września. Izabela napisała, mimo że już w wieku no, nieszkolnym, napisała: zjadam wszystko od razu, nawet okruszki wyzbieram opuszkiem palca. Dzień dobry wszystkim. Ale i Katarzyna napisała: ja zawsze zjadałam wszystko, ale u mojego syna można było znaleźć nie tylko zielone kanapki. No. Były też rozlane jogurty, mleka, słodycze rozgniecione. Ile się człowiek nasprzątał?
1: Niedobrze. No, to za chwilę na naszej antenie najnowsze wiadomości, w skrócie i prognoza pogody, a my życzymy wam smacznego, mimo wszystko, śniadania i proszę do ostatniego okruszka wszystko wysprzątać.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Jest w pół do dziewiątej. Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Uwaga kierowcy, utrudnienia na A1 w Łódzkiem to po tym, jak na autostradzie na odcinku Tuszyn-Piotrków Trybunalski Zachód przewróciła się ciężarówka. Ruch w stronę Katowic blokuje rozrzucony na jezdni ładunek. Nikomu nic się nie stało. Utrudnienia mogą potrwać około 2 godzin. Teraz kolejny atak na Ukrainę. Pod ostrzałem znalazły się Kijów i obwód kijowski, Krzywy Róg, Odessa, Zaporoże, a także Charków, Cherson, obwody połtawski i sumski. Około 10 osób zostało rannych. W wyniku ataków uszkodzona jest infrastruktura i kilka budynków. W porcie Reni nad Dunajem, w obwodzie odeskim, tuż przy granicy z Rumunią i Mołdawią, uszkodzony został statek cywilny. 800 skarg dotyczących urlopów, tyle wpłynęło w tym roku do Państwowej Inspekcji Pracy. W ciągu ostatnich 6 lat było ich blisko 7 tysięcy. Przypomnijmy, do 30 września pracodawcy powinni udzielić pracownikom zaległych urlopów, w przeciwnym razie popełniają wykroczenie, a to jest zagrożone grzywną od 1000 do nawet 60 tysięcy złotych.
2: Wiadomości ze Szczecina. Małgorzata Dobiasz, od września już nie Zachodniopomorskie Centrum Onkologii czy Szpital Zdroje, ale obie placówki będą działać pod wspólnym szyldem Szpitale Zachodniopomorskie. W związku z tym 1 września pacjenci mogą dostać SMS-y z informacją o odwołaniu wizyty, mówi Adrian Sikorski, dyrektor ZCO.
3: W przypadku otrzymania SMS-a o odwołaniu wizyty, proszę tą informację zlekceważyć. To wynika z prowadzonej konfiguracji systemów informatycznych. Proszę się zgłosić na pierwotnie wyznaczony termin wizyty. Szpital po połączeniu pracuje jak dotychczas według uzgodnionego harmonogramu przyjęć.
2: Nie są planowane zwolnienia personelu medycznego, podkreśla Adrian Sikorski, dyrektor ZCO.
3: Zwolnienie jako plan konsolidacji absolutnie nie będzie. To jest takie ostrożna wypowiedź, bo niezależnie od konsolidacji ludzie się zwalniają i ludzie są zatrudniani i taki proces cały czas będzie prowadzony. W zespołach medycznych tą rotację we wszystkich szpitalach mamy taką, z której nie jesteśmy zadowoleni jako pracodawcy.
2: A więcej informacji znajdziecie na stronie radioplus.pl. Ciepło i słonecznie. Tyle faktów o pogodzie Wam dziś wystarczy. Można się rozejść. A nawet warto zaplanować trochę aktywności na świeżym powietrzu, bo ma być ciepło i słonecznie. Temperatura wynosi 15 stopni, wiatr wieje słabo, ciśnienie w Szczecinie wysoko, około 1021 hektopaskali.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
4: Wstawamy, tak, tak. Wstajemy. Wstawaj, chciałam powiedzieć. Wstajemy.
5: Ja posiedzę jeszcze,
4: nie.
5: Mam bliżej do mikrofonu na siedząco.
4: Dzień dobry, witajcie, Kasia Kozimor.
5: Tomek Waloszczyk.
4: Chyba trzeba być poważnym, czy nie bardzo?
5: Poważnym?
4: Nie, nie, za poważnym to też nie można.
5: Od rana mamy dobry humor.
4: Oczywiście, że tak. Pet Shop Boys, Always on My Mind, za chwilę Laura Branningham i Self Control.

0: Ja już wiem, co będę robiła przez weekend. Będę słuchała Metaliki, Master of Puppets i różnych takich innych płyt. Master of Puppets chyba
1: tylko wiesz co, uprzeć sąsiadów. Napisz kartkę, że w tych godzinach...
0: Tak?
1: Też się przyda. Sąsiadom też będziesz puszczać?
0: Tak, wszystkim będę... Nie, ja zwykle słucham muzyki cicho albo intymnie, znaczy się przez słuchawki, ale ostatnio naukowcy obliczyli, sprawdzili na samym sobie i nie tylko, na innych też, kilkudniowy kontakt z muzyką heavy metal podczas festiwalu Wake and Open Air w Niemczech zwiększył tolerancję na ból. Tak wynika z badania. To takie badania, które wskazują na to, że nie bolało mniej, ale można było wytrzymać dłużej.
1: Rozumiem.
0: To znaczy uczestnicy nie odczuwali mniejszego dyskomfortu, ale byli w stanie wytrzymać jego skutki dłużej. Sprawdzano na elektrokardiogramie, poza tym przed ramię wsadzano do urządzenia z lodowatą wodą. No, tortury po prostu, mówię
1: ci. Zaraz, ale to w czasie koncertu, czy już
0: jako
1: po?
0: Tak.
1: Czy to się utrzymuje?
0: W czasie koncertu. 122 fanów metalu przebadano i porównywano ich właśnie reakcje z grupą kontrolną. I okazuje się, że ci, którzy słuchali muzyki, byli bardziej odporni niż ci, którzy muzyki heavy metal nie słuchali w ogóle, dlatego będę Metaliki cały weekend słuchać.
1: To ja teraz, to trzeba wszystko pozmieniać w tych gabinetach dentystycznych, zamiast muzyki poważnej. Ja pamiętam, że mi kiedyś taką jakąś klasyczną puścił.
0: A, że taką uspokajającą.
1: Stomatolog.
0: Tak.
1: To metal będzie się wydobywał i niech nikt nie myśli na zewnątrz, że to są jakieś urządzenia starodawne.
0: Nie,
1: muzyka podnosząca odporność na ból.
0: Tak jest. Chris Ria za chwilę, Blue Cafe, takie ciepłe kluchy gramy naprawdę, aż wstyd. A potem Anna Jantar, żeby szczęśliwym być.
1: Ale bo mamy taką nadzieję, że was dziś o poranku nic nie boli, no.
0: Nie, no oczywiście, że tak.
2: Reklama. RTV Eura GD. Już jutro otwieramy nowy sklep po modernizacji w centrum handlowym Galaxy w Szczecinie. Czekają na Ciebie nowe okazje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład telewizor LG 55 cali. Cena na otwarcie nowego sklepu 1499 zł. Cena nadchodząca od 31 sierpnia to 1999. Zapraszamy do RTV Eura GD od jutra od godziny 8. Centrum handlowe Galaxy w Szczecinie. Już w ostatni weekend sierpnia ponownie czołowe załogi Europy w rajdach terenowych opanują bezdroża województwa zachodniopomorskiego. Runda Pucharu Europy F i A w rajdach terenowych Baja. Przez cały weekend sportowe emocje na najwyższym poziomie w Szczecinie i Drawsku Pomorskim. Startujemy od prologu w piątek o godzinie 16 w Szczecinie na poligonie przy ulicy Szafera. Rajd AGPOL Baja Poland 27-30 sierpnia. Więcej na www.bajapoland.eu.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Szukasz idealnego samochodu? Poznaj nową Toyotę Yaris Cross, jeszcze bardziej nowoczesną i gotową na każdą podróż. Teraz już od 551 zł netto miesięcznie w leasingu Kinto One oraz Toyotę Yaris dostępną od ręki. Sprawdź naszą ofertę już dziś w salonach Toyota Kozłowski w Szczecinie i Nowogardzie. Dodatkowo przy zamówieniach złożonych do końca miesiąca otrzymasz voucher wartości 1000 zł na oryginalne akcesoria Toyoty. Toyota Kozłowski. Twoja Toyota jest bliżej niż myślisz.
8: Podaj mi chociaż jeden powód, dla którego mam znowu jechać z tobą do Brickomana.
9: No, bo mają wszystko taniej.
8: A jeszcze jakiś?
9: Bo mają najlepszy wybór.
8: No i?
9: No i wszystko dostępne od ręki w hurtowych ilościach.
8: Ciekawe, co jeszcze?
9: I jeszcze tę farbę, co chciałaś.
10: W Brickomanie zawsze dostaniesz wszystko taniej od ręki i w hurtowych ilościach. Jak farba lateksowa Tikurila Anti-Reflex w cenie tylko 279 zł za 10 litrów. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
2: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Maryla Rodzina.

0: to Anna Jantar, żeby szczęśliwym być na antenie Radia Plus. Za 5,5 minuty godzina 9 i żegnamy się już.
1: Tę małą cegiełkę szczęścia, mamy nadzieję, dołożyliśmy o poranku, ale Agnieszka Morawska też ma porcję przeboju z nutą nostalgii. Pojawi się tu za chwilę.

Reklama. Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie, wie, wie. Reklama.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Miliard złotych takiej kary dla Mety chce Ministerstwo Cyfryzacji. Od tej informacji zaczniemy. Wśród poszkodowanych nie ma Polaków. W Nepalu rośnie liczba ofiar katastrofalnej powodzi. Będzie też akcja służb na lotnisku Chopina w Warszawie, a wszystko przez pozostawiony bagaż. Na zegarze 9:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Miliard złotych za oszukańcze reklamy. Minister cyfryzacji chce ogromnej kary dla Mety. Krzysztof Gawkowski złożył wniosek w tej sprawie do Brukseli. O szczegółach już teraz Mariusz Syta.
2: Bezczynność i nieskuteczność w zwalczaniu szkodliwych dla Polaków reklam i oszukańczych treści nie będzie tolerowana, grzmi minister cyfryzacji i stąd jego wniosek do Komisji Europejskiej o nałożenie na internetowego giganta kary w wysokości 250 milionów euro, czyli miliarda złotych. Krzysztof Gawkowski zaznacza, że jest dużo dowodów na brak kontroli Mety nad publikowanymi treściami. Wcześniej minister domagał się w liście do koncernu szczegółowych danych o oszukańczych reklamach pojawiających się w Polsce na Facebooku i Instagramie. Odpowiedź, którą dostał, była, jak zaznaczał, niesatysfakcjonująca.
1: A mówił o tym Mariusz Syta. Dziękujemy. MSZ. Nie ma informacji o Polakach poszkodowanych w niszczycielskiej powodzi na granicy Nepalu i Tybetu, przekazał rzecznik resortu dyplomacji. Życie straciło co najmniej 168 osób, zaginęło ponad 1300, w tym 653 obcokrajowców, informują lokalne władze. Żywioł zniszczył drogi, budynki i mosty, a akcję ratunkową utrudniają w tej chwili trudne warunki w górskim regionie. Mieszkańcy czekają w nepalskich szpitalach na wieści o swoich bliskich, z którymi od wczorajszego wieczora nie ma kontaktu. Szukam męża, jest kierowcą. Wyjechał do miejscowości Rasuwa. Rozmawialiśmy kilkanaście godzin temu. Martwię się, ponieważ teraz nie mam z nim żadnego kontaktu. Stany Zjednoczone, Chiny, Unia Europejska i Indie zadeklarowały wsparcie lub wysłały pomoc humanitarną na obszary, które ucierpiały w wyniku powodzi. Do tragedii doszło w wyniku zerwania się potężnego masywu lodowego. Amerykańska służba geologiczna podała, że osuwisko wywołało wstrząs sejsmiczny o magnitudzie 5,2 oraz doprowadziło do gwałtownych powodzi błyskawicznych, niosących gruz, które spłynęły dolinami po obu stronach granicy. Teraz akcja służb na lotnisku Chopina w Warszawie, wszystko przez pozostawiony bagaż. Na terenie terminalu autokarowego działają pirotechnicy. Na jego teren nie mogą na razie wjechać autobusy. Akcja może potrwać jeszcze kilkadziesiąt minut. Podróżni, którzy mają przed południem zaplanowany wylot, powinni dotrzeć na lotnisko z większym zapasem czasu.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Worek ziemniaków, cebuli, marchwi, buraków albo owoce. To wszystko na pewno przyda się w kuchni brata Alberta. Z zebranych darów powstaną codzienne posiłki dla najbiedniejszych. Dzięki ludziom o otwartych sercach będziemy mogli nakarmić te osoby jesienią i zimą, mówi Małgorzata Krause-Halas, prezes Bractwa Miłosierdzia imienia świętego brata Alberta.
3: Gorąco apelujemy do wszystkich, którzy mogą się podzielić jakimiś zbiorami, płodami rolnymi, do tego, żeby uczynili to. W tym momencie najbardziej przydadzą się i są potrzebne na taki okres też zimowy właśnie ziemniaki. Marchewka, cebula, buraki, wszystkie takie warzywa, które można na bieżąco wykorzystywać do przygotowywania posiłków w kuchni brata Alberta, ale także takie warzywa czy owoce, które można przerobić na przetwory, które z kolei będą mogły na naszych półkach, naszych regałach czekać na okres zimowy.
1: Żywność można dostarczać do siedziby Bractwa przy Zielonej 3 w Lublinie.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
4: 4 minuty po 9:00, Agnieszka Morawska. Dzień dobry, Jermaine Jackson i Pia Zadora na początek tej godziny.

0: California Dreaming i Mamas and the Papas w Radio Plus. Lato z nutą nostalgii, 18 minut po 9 na zegarze. 27 dzień sierpnia w kalendarzu. Ten ostatni dzień sierpnia zbliża się, ale jeszcze troszeczkę przed nami i jeszcze lato nie powiedziało ostatniego słowa wraz z końcem wakacji. Upały do nas nadchodzą i będzie można cieszyć się tym ostatnim weekendem wakacyjnym właśnie na świeżym powietrzu. Bez deszczu, ale za to ze słońcem. I słońca nie zabraknie także dzisiaj, również w piosenkach, które będziemy grać w Radiu Plus. Radio
1: Plus. Reklama. RTV Euro AGD. Już jutro otwieramy nowy sklep po modernizacji w centrum handlowym Galaxy w Szczecinie. Czekają na Ciebie nowe okazje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład smartfon Galaxy A17. Cena na otwarcie nowego sklepu 499 zł. Cena nadchodząca od 31 sierpnia to 699. Zapraszamy do RTV Euro AGD od jutra od godziny 8. Centrum handlowe Galaxy w Szczecinie.
2: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Cena przed obniżką 15,95.
3: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w Twoim mieście już 6 września. No to 6!
4: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.

In the Heat of the Night i Sandra w Radiu Plus Lato z notą nostalgii. 28 minut pozostało do 10. Tak jak wspominałam już, 31 sierpnia zbliża się nieubłaganie, a potem 1 września to we wtorek, ale my mamy wciąż wakacje i na te wakacyjne pocztówki od Was czekamy. Na radioplus.pl jest specjalny formularz. Proszę wrócić do tych lat, gdy te pocztówki były wysyłane za każdym razem, gdy dokądś wyruszaliście, na przykład z kolonii, z obozu, z wycieczki szkolnej czasami można było taką pocztówkę wysłać. Trochę to już zwyczaj zapomniane, ale wiem, że wśród Was są tacy, którzy pocztówki wysyłają namiętnie i my dzisiaj też prosimy o taką pocztówkę, ale niekoniecznie trzeba iść na pocztę, wystarczy, przypuszczam, że zajrzeć do telefonu, gdzie znajdziecie zdjęcie z wakacji i takie zdjęcie z wakacji nam wyślijcie, dołączcie pozdrowienia. Na radioplus.pl jest specjalny formularz, tam czekamy na zgłoszenia, a do oddania mamy swoją pocztówkę, oddzięczamy się tym dobrem, do tego jeszcze dorzucamy kilka pocztówek czystych, żebyście mogli także wysłać je do kogoś, do kogo macie ochotę i letnie gadżety Radia Plus, koszulka, ręcznik, okulary, jest tego trochę. Radioplus.pl, tam szukajcie szczegółów. Forever Young i Alphaville teraz.

0: Dangerous i Roxette w Radio Plus Lato z nutą nostalgii. Wiem, że są wśród Was tacy, którzy śpiewają, gdy ten utwór jest grany na naszej antenie. Na zegarze teraz 15 minut do 10 i do 10 jeszcze między innymi White World i Cat Stevens. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Płaszczownia, ulica Tadeusza Wendy. To już ostatnie dni z Holiday Park Szczecin. Jesteśmy z Wami tylko do 30 sierpnia. Na ostatni weekend szykujemy dla Was oferty specjalne. Tokeny aż 30% taniej. Bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Holiday Park Szczecin. Płaszczownia, ulica Tadeusza Wendy. Więcej informacji w mediach społecznościowych Holiday Park Szczecin.
3: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
4: Już w ten weekend rusza Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Łodzi w Manufakturze, a w niedzielę w Olsztynie na plaży miejskiej. Na miejscu zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania oraz konkursy z nagrodami dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Przygotuj się na pełną dawkę energii, dobrej zabawy i inspiracji dla całej rodziny. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
5: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolno rosnący, schowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
6: Mlekowita Super Body Active. Sięgnij po bogaty wybór produktów wysokobiałkowych, w tym skyrów pitnych. Poczuj moc białka od Mlekowity.
1: Reklama.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Czy będzie kara dla Facebooka? Ministerstwo domaga się miliarda złotych. Poluzowane śruby w kołach samorządowców to już kolejny taki przypadek. Katecheci przygotowują się do rozpoczęcia roku szkolnego. Minęła 10:00, Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Czekamy na ruch Brukseli, mówi nam minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Resort wnioskuje do Komisji Europejskiej o ukaranie Mety, właściciela Facebooka. To pokłosie m.in. głośnych w ostatnim czasie fałszywych reklam uderzających w szefa InPostu Rafała Brzoskę. Zapytaliśmy, jak długo może potrwać rozpatrywanie wniosku o tę karę.
2: Dzisiaj rozpoczęło się postępowanie, które zainicjowałem swoim pismem do przewodniczącej Komisji Europejskiej. Nie będzie pewnie rozpoczęta procedura, będą przesłuchania. My zadeklarowaliśmy jako Ministerstwo Cyfryzacji, że przekażemy też materiał, który zgromadziliśmy do komisji, więc no czekamy teraz, co zrobi Komisja Europejska.
1: Powiedział nam minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Ministerstwo chce, żeby Meta zapłaciła miliard złotych. Będzie też wnioskowało, żeby z tych pieniędzy skorzystało państwo.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Ktoś próbował mnie zabić, oświadczył w mediach społecznościowych prezydent Mysłowic. Dariusz Wójtowicz zauważył poluzowane śruby w kołach swojego samochodu. Jego zdaniem to nie przypadek.
3: W ostatnim czasie miały miejsce zdarzenia, które ciężko nazwać przypadkowymi. Groźby, wyzwiska, szantaże, nachodzenie mnie oraz moich najbliższych.
1: Policja zajmuje się już tą sprawą.
4: Ubiegły poniedziałek, czyli 24, odebraliśmy od pana prezydenta oficjalne zgłoszenie w tej sprawie.
1: Mówił Łukasz Paździora z mysłowickiej policji. To już kolejne podobne zdarzenie. Koło odpadło w trakcie jazdy od samochodu prezydent Gdyni Aleksandry Kosiorek. Ona również dostawała wcześniej pogróżki.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Wojsko chce stworzyć armię talentów. W ramach pilotażu kandydaci do służby rozwiązują testy składające się z 15 tysięcy pytań. Chodzi o to, żeby każdego żołnierza wysłać do jednostki, w której sprawdzi się najlepiej. W Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie był nasz reporter.
5: Jest pan jednym z pierwszych ludzi w ogóle w polskiej armii, którzy ten test wypełniają. Oczywiście nasuwa się banalne pytanie, czy to jest trudne?
6: Trochę sprawiło mi trudności, ponieważ były pewne pytania, w których no, musiałem się dłuższą chwilę zastanowić. Po prostu to jest kwestia tego, w czym po prostu jest się lepszy, tak?
7: Zwłaszcza młody człowiek potrzebuje takiego drogowskazu. Czasami spotyka człowieka na swojej drodze, który mówi mu, słuchaj, ja widzę ciebie na przykład w tej branży albo w tej specjalności. W tym przypadku, biorąc pod uwagę kwestionariusz kompetencji, test WK, to jest właśnie taki drogowskaz.
1: Mateusz Chłystun rozmawiał z dr Wiesławą Załogą, która dowodziła zespołem przygotowującym pytania testowe.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Katecheci przygotowują się do rozpoczęcia roku szkolnego. To rok pełen wyzwań, jak jednak podkreśla dyrektor Wydziału Nauczania i Wychowania Katolickiego Archidiecezji Warszawskiej, ksiądz Marcin Kloc. Katecheci są przygotowani.
8: Rzeczywiście zmiany, które się dzieją w sprawie katechezy w szkole, to są zmiany trudne dla nas, no ale staramy się odpowiadać na te potrzeby zgodnie z możliwościami, z poszanowaniem prawa i zasad, które nas obowiązują. Szanujemy decyzje dyrektorów.
1: W szkołach publicznych jest teraz tylko jedna godzina religii tygodniowo na pierwszej lub ostatniej lekcji.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
9: 3, prawie 4 minuty po 10:00. Agnieszka Morawska, dzień dobry. A rozpoczynamy instrumentalnie Europa i Santana. Na początek.

0: Maryla Rodowicz w Radiu Plus. Na zegarze teraz prawie 19 minut po 10. Niedawno dane nam było słońca zaćmienie i następne nie będzie może za 100 lat, ale w przyszłym roku nie w Polsce, lecz patrząc na dzisiejsze możliwości to całkiem niedaleko nas. Chociaż samo zjawisko cieszyło się ogromnym zainteresowaniem także w tym roku i mimo, że mogliśmy oglądać częściowe zaćmienie słońca w Polsce, to najlepiej było je widać jednak w Hiszpanii czy na Islandii. Niektórzy się właśnie na Islandię skusili, ale tam chmury przysłoniły wszystko. I jak podaje biuro sky.pl, liczba pakietów takich lot plus hotel w tym czasie, w czasie zaćmienia do Hiszpanii podwoiła się w porównaniu do ubiegłego roku. No, jeśli chodzi o Islandię, to poleciało tam o 178% więcej niż przed rokiem. I teraz wielu podróżników, którzy śledzą to, co dzieje się na niebie, śledzą zaćmienia, łowcy zaćmień, to szykują się na Hiszpanię, Maroko i Egipt. I najbardziej spektakularny widok w przyszłym roku to będzie 2 sierpnia w Luksorze. Tam zrobi się ciemno nawet na 6 minut, ale to tak jak wspominałam, dopiero w przyszłym roku. Przed nami natomiast kolejne zaćmienie, tym razem słońce przyćmi księżyc i najlepsze widoki będą mieli mieszkańcy zachodniej części kraju, a czas na obserwacje najlepszy to 4:30, od 4:30. Radio
1: Plus. Reklama. Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
4: A ponieważ to weekend z handlową niedzielą, jest więcej czasu, by wypatrzyć niskie ceny. Na przykład kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów, dwa rodzaje, teraz 38% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,49. A herbata Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie gratis. Oferta od 28 do 30 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
6: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Wszystko, czego dziś chcę.
8: To hit okazje z Intermarché. Jak kawa rozpuszczalna Jacobs od 200 do 220 gramów. Tylko 24,79. W tą niedzielę nasze sklepy są otwarte.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
1: Reklama.

Dobry tekst w piosence to podstawa. Coś o tym wiem. Jacek Cygan. Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

Gorące lato w uczuciach Summerson i Texas w Radio Plus. Lato z nutą nostalgii na zegarze teraz 28 minut do 11. Lato, upały się jeszcze zapowiadają w tym miesiącu nawet, ale nie wiem, czy ktoś z Was wczoraj oglądał Sopot i Kubę Badacha, który przywdział nagle świąteczny sweter, spadł śnieg na scenę i zagrano piosenkę bardzo świąteczną, czyli poleciało Last Christmas. A my, jeśli chodzi o George'a Michaela, jeszcze bardzo letnio, przynajmniej jeśli chodzi o teledysk, Careless Whisper w Radiu Plus teraz.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD. Już jutro otwieramy nowy sklep po modernizacji w centrum handlowym Galaxy w Szczecinie. Czekają na Ciebie nowe okazje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład pralka Bosch 8 kg. Cena na otwarcie nowego sklepu 899 zł. Cena nadchodząca od 31 sierpnia to 1999. Zapraszamy do RTV Euro AGD od jutra od godziny 8. Centrum handlowe Galaxy w Szczecinie.
2: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w Twoim mieście już 6 września. No to 6!
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli filety z piersi polskiego kurczaka. Opakowanie XXL. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A masło łaciate Extra 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Remont w planie? Zakupy w Bricomarché to najlepsze rozwiązanie. Do 5 września polecamy. Cement premium Gourache 20 kg, jedynie 15,29. Oraz klej Atlas Plus 20 kg, tylko 61,97. Sprawdź więcej niskich cen w nowej gazetce. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
5: Wyprawka szkolna, o której marzy Twoje dziecko? Zamów ją na Allegro. Teraz keyboardy, gitary i inne instrumenty muzyczne z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
0: Reklama.

0: Forever and Ever i Demis Roussos w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii do 11.03 minuty. Za chwilę wiadomości. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Wpadaj do Lidla. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Smart z aplikacją 20 V Parkside. 300 zł taniej. Tylko 899 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1199 zł.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj. Promocja trwa tylko do soboty.
5: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
6: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
1: Play. Reklama.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego zatrzymany. Za chwilę szczegóły. Bełchatów odmawia transkrypcji małżeństw tej samej płci. Dziś mecze Lecha i Jagiellonii to eliminacje do Ligi Europy. Minęła 11. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz został zatrzymany. Sprawa ma związek z aferą po upadku giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Szczegóły zna Mateusz Chłystun. Mateuszu, co wiadomo o tym zatrzymaniu?
2: Radosława Piesiewicza zatrzymali w Warszawie funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Policjanci nie chcą jednak ujawniać żadnych szczegółów, odsyłając do prokuratury krajowej, która prowadzi śledztwo w tej sprawie. Według naszych nieoficjalnych ustaleń szef PKOL-u został zatrzymany rano w domu i przewieziony do prokuratury. Wcześniej Wirtualna Polska informowała o spotkaniu Piesiewicza z poszukiwanym szefem Zonda Krypto, które miało się odbyć w Monako. Szef PKOL-u miał w jego trakcie otrzymać zegarek wart 40 tysięcy euro w zamian za wstawiennictwo byłego premiera i prezesa UOKiK-u.
1: Dodajmy, że śledczy mają ujawnić więcej szczegółów po przesłuchaniu Piesiewicza w Śląskim Wydziale Prokuratury Krajowej. 30 września decyzja w sprawie listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego. Termin wyznaczył Sąd Okręgowy w Warszawie. Poseł PiS jest podejrzany w sprawie afery Funduszu Sprawiedliwości i chce odpowiadać z wolnej stopy. Wniosek o list żelazny miał wysłać z Naddniestrza, separatystycznej części Mołdawii, kontrolowanej przez Rosję.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Część polskich samorządów buntuje się przeciwko transkrypcji zagranicznych aktów małżeństw osób tej samej płci. W tym gronie jest Bełchatów. Prezydent miasta Patryk Marian powołuje się na konstytucję.
3: Transkrypcja małżeństw jednopłciowych jest sprzeczna z artykułem 18 konstytucji, jest sprzeczna z artykułem 1 kodeksu rodzinnego, jest również sprzeczna z aktem ustawą dotyczącą transkrypcji, bodajże artykuł 107 w urzędach stanu cywilnego. Nie mogę dostosowywać się do rozporządzenia, które jest sprzeczne z ustawami i konstytucją.
1: Podobnego zdania jest polski episkopat, który przypomina, że nauczanie Kościoła od początku wskazuje, że małżeństwo jest trwałym związkiem kobiety i mężczyzny. Z kolei Ministerstwo Cyfryzacji ostrzega, że odmowa transkrypcji jest łamaniem prawa.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Na koniec sport. Polskie kluby walczą w eliminacjach do Ligi Europy. 7-bramkową zaliczkę przed rewanżem w czwartej rundzie ma Lech Poznań, który zagra z FC Tun. W komfortowej sytuacji jest też Jagiellonia, która wygrała z Iberią Tbilisi 4-0. Dziś zespół z Białegostoku zagra na wyjeździe, mówi trener Jagi Adrian Siemieniec.
4: Chcemy poczynić postęp i poprawić się względem pierwszego spotkania. Chcemy poprawić nasze działania w pressingu. Uważamy, że nasz pressing nie był wystarczająco skuteczny, wystarczająco intensywny, też agresywny na tyle, ile byśmy od siebie tego oczekiwali.
1: Pierwszy gwizdek w meczu Jagiellonii o 18, a o 20 mecz Lecha. To nie koniec piłkarskich emocji. W ostatniej rundzie eliminacji Ligi Konferencji walczą jeszcze Górnik Zabrze i Raków Częstochowa.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
5: Prawie 4 minuty po 11:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Sweet Dreams i Eurythmics na początek tej godziny.

0: Cool and the Gang i Cherish w Radiu Plus. Lato z notą nostalgii na zegarze teraz 19 minut po 11, a ja zaglądam do naszej skrzynki, do której wysyłacie pocztówki z wakacji. Jest ich mnóstwo i dzięki Wam zwiedzamy cały świat. A napiszcie, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, bo to przedostatni dzień, żeby taką pocztówkę nam wysłać. radioplus.pl, tam jest specjalny formularz. Prosimy o Wasze zdjęcia z wakacji i do tego pozdrowienia, tak jak kiedyś na pocztówce. A my się odwdzięczamy pocztówką, do tego dokładamy jeszcze mnóstwo gadżetów Radia Plus, takich wakacyjnych, jak na przykład ręcznik plażowy. Jeszcze się przecież przyda, jeszcze upały przed nami, a jesień zaczyna się dopiero pod koniec września, więc lato trwa. radioplus.pl, tam szukajcie szczegółów. Radio
1: Plus. Reklama. Ty plus smak poranka równa się promka w Carrefourze. Mleko UHT łaciate 1 litr, 2,3%, 3 plus 3 gratis. Z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour, w sumie najlepszy.
2: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
3: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Już w ostatni weekend sierpnia ponownie czołowe załogi Europy w rajdach terenowych opanują bezdroża województwa zachodniopomorskiego. Runda Pucharu Europy FIA w rajdach terenowych Baja. Przez cały weekend sportowe emocje na najwyższym poziomie w Szczecinie i Drawsku Pomorskim. Startujemy od prologu w piątek o godzinie 16 w Szczecinie na poligonie przy ulicy Szafera. Rajd Akpol Baja Poland 27-30 sierpnia. Więcej na www.bajapoland.eu.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.

0: Czas wakacji w Radiu Plus.
1: Dzisiaj to pocztówka od Roberta. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
1: Robercie, przesłałeś nam gorące, słoneczne pozdrowienia z podróży wzdłuż linii brzegowej znad pięknego Bałtyku. To są pozdrowienia dla naszej ekipy Radia Plus, ale także dla słuchaczy. I do tego zdjęcie, powrót rybaków z połowu do portu w Łebie. Czyli brzmi to w ogóle jak tytuł obrazu właśnie, albo zdjęcia na wystawie. Opowiadaj, jak było. Czy ty wciąż jeszcze podróżujesz?
2: Nie, to była podróż, którą w tym roku sobie tak ustaliłem i wymarzyłem, że coś takiego zrobię, czyli pojadę w jakąś tam część Morza Bałtyckiego i od tej miejscowości zacznę taką podróż wzdłuż tej linii brzegowej. W tym roku zaczęło się od Mielna i tak po kolei kolejne miasta sobie jechałem wzdłuż tej linii brzegowej. Zatrzymywałem się tam na przykład tak w Mielnie, no to sobie zwiedzałem pobliższe te miasta, które są i robiłem takie ciekawe zdjęcia właśnie takich dziwnych rzeczy, które jest mniej spotykane. Czyli nie jakieś tam przyrodę czy coś, tylko na przykład właśnie taki powrót kutra z połowu.
1: A czy pocztówki wysyłałeś ze wszystkich miejscowości?
2: Ja akurat jestem troszkę starej daty, ale powiem tak. Teraz jakoś niestety ta technika tak jest na porządku dziennym, że staram się gdzieś ludziom pokazywać, czy tam na swoich mediach, czy na czymś, takie na bieżąco zdjęcia
1: oczywiście
2: zrobione.
1: Oczywiście. Jedno zdjęcie zrobione, od razu rozesłane i wszyscy wiedzą, gdzie jesteśmy i mogą w tym momencie
2: poczuć. To jest rewelacja. Ja żałuję, że dawniej takich rzeczy nie można było.
1: Ja akurat sobie myślę, że też fajne było takie trochę oczekiwanie na to, na ten list, na taką pocztówkę, ale pytanie, skoro tak podróżowałeś wzdłuż tej linii brzegowej, czy są jeszcze dzikie plaże?
2: Są.
1: Czyli da się znaleźć.
2: Są takie miejsca, w których naprawdę tych ludzi jest mało warto właśnie sobie tak pojechać, poświęcić taki cały dzień, żeby sobie jak najwięcej w danym miejscu po prostu zwiedzić. Nawet tą ścieżką taką leśną gdzieś dojść w pewne miejsce i zobaczyć nagle, że się wychodzi z tego lasu i się widzi piękne morze, błękitne morze i wchodzi się na tą plażę i naprawdę widać tylko dzikie ptactwo.
1: Piękne. To jest, znaczy w ogóle ten zapach jest niesamowity. To jest chyba coś, co mi się najbardziej z Bałtykiem kojarzy, że idziemy przez las, on pachnie i nagle naszym oczom ukazuje się wielka woda.
2: Dzikie morze, dokładnie. Są takie miejsca. Proszę mi uwierzyć, są jeszcze.
1: To prezent mam dla ciebie za tę twoją pocztówkę. Odwdzięczamy się naszą pocztówką. Dokładamy jeszcze takie, że być może komuś zaadresujesz i wyślesz. A do tego jeszcze gadżety wakacyjne. Mam nadzieję, że jeszcze jakiś urlop przed tobą, jeśli nie w tym roku, to może w następnym i te gadżety na pewno się przydadzą.
2: Tak, że nie jest powiedziane, że jeszcze coś będzie, ponieważ wiem, że wrzesień będzie bardzo ładny, dlatego też tak mówiąc, że się przymierzam do tego, żeby coś we wrześniu jeszcze gdzieś zrobić, jakiś wyjazd. A tak jeszcze wracając do tamtej linii brzegowej, to zaczęło się w Mielnie, a skończyło się w Krynicy Morskiej.
1: Czyli kawał drogi przejechałeś.
2: Kawał drogi, tak, dokładnie.
1: Wszystkiego dobrego dla ciebie i bezpiecznej drogi, gdziekolwiek będziesz. Wszystkiego dobrego jeszcze raz. Do usłyszenia.
2: Bardzo dziękuję.
1: A na wasze pocztówki czekamy na radioplus.pl.
0: Pocztówka z wakacji w Radiu Plus.

0: te disco takie kolonijne, dla niektórych wspomnienie przemiłe. A do 12 w Radio Plus jeszcze między innymi Robin Gibb i Juliet.
1: Reklama. RTV Euro AGD. Już jutro otwieramy nowy sklep po modernizacji w centrum handlowym Galaxy w Szczecinie. Czekają na Ciebie nowe okazje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład ekspres automatyczny Siemens. Cena na otwarcie nowego sklepu 999 zł. Cena nadchodząca od 31 sierpnia to 1939. Zapraszamy do RTV Euro AGD od jutra od godziny 8. Centrum handlowe Galaxy w Szczecinie.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Sercarski w plastrach Piros. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 44% taniej. 9,99 za opakowanie 2 x 250 gramów przy zakupie dwóch. Schab wieprzowy rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
1: Reklama.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Radosław Piesiewicz jest w drodze do prokuratury. Za chwilę szczegóły. Utrudnienia na drogach, wypadki na Lubelszczyźnie i w Lubuskiem. Powiemy też o polskich pielgrzymach w Irlandii. Modlą się w intencji młodych. Minęło południe. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Szef PKOL-u jest w drodze do prokuratury w Katowicach, potwierdza nam rzeczniczka ministra sprawiedliwości. Radosław Piesiewicz został zatrzymany rano w Warszawie w związku z aferą Zonda Krypto. Tematem zajmuje się Mateusz Chłystun. Mateuszu, kiedy szef PKOL-u ma zostać przesłuchany?
2: Śledczy mówią, że przesłuchanie może odbyć się dziś lub jutro. Na jego przeprowadzenie mają 48 godzin. Dokładny termin, jak usłyszałem, zależy też od samego zatrzymanego. Jeśli będzie chciał, by brał w nim udział jego obrońca, może to wydłużyć całą procedurę. W zależności od tego, czy i jakie zarzuty usłyszy następnie szef PKOL-u, zapadnie decyzja o ewentualnym tymczasowym aresztowaniu albo tak zwanych środkach wolnościowych. Przypomnę, Radosława Piesiewicza zatrzymali dziś rano policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Jest teraz w drodze do Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej w Katowicach, która prowadzi śledztwo w sprawie Zonda Krypto.
1: Mateusz Chłystun, dziękujemy.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Uwaga, kierowcy S17 z Lublina do Warszawy została zablokowana. Za Jastkowem zderzyły się dwie osobówki i ciężarówka. Policja kieruje tam na objazdy. Utrudnienia też po śmiertelnym wypadku na Krajowej 27 na trasie Żary-Przewóz. Tam pod kołami tira zginął rowerzysta. Uczniowie podstawówek nauczą się rozpoznawania fake newsów. Od 1 września w szkołach będzie edukacja medialna, mówi minister Barbara Nowacka.
3: To nasza wspólna troska, by młodzi ludzie umieli poruszać się mądrze, bezpiecznie i odpowiedzialnie w świecie pełnym wyzwań płynących ze strony świata mediów. Fake newsy, manipulacje, dezinformacja, edukacja medialna jest po prostu niezbędna.
1: I edukacja medialna ma być realizowana na różnych lekcjach.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Studenci z całej Polski pielgrzymują pieszo po zachodnim wybrzeżu Irlandii. Do pokonania mają 500 kilometrów.
4: To kolejna wyprawa pod szyldem oblackiego duszpasterstwa młodych. Patronem wydarzenia jest w tym roku święty Stanisław Kostka, który także był patronem ludzi młodych. Mówi prowadzący pielgrzymów oblat ojciec Dominik Ochlak.
5: Intencją jest modlitwa za młodych Europy. Chcemy się modlić za młodych Europy. Widzimy też jakieś takie pozytywne znaki w ogóle w kościele w innych krajach Europy, gdzie jakaś wiara nie jest taka ożywiona, tych ludzi, którzy gdzieś tam poszukują w kościele jakiegoś kierunku życiowego, no i chcemy się modlić za nich.
4: Piechurzy pielgrzymują na wiarę, każdy dzień to przygoda. Meta 15 września, relacje z wyprawy można śledzić w mediach społecznościowych Niniwy. Aneta Paszko, Radio Plus.
6: Wiadomości ze Szczecina. Małgorzata Tobiasz, w związku z koniecznością usunięcia ubytku punktowego pod nawierzchnią torowiska tramwajowego do 31 sierpnia wstrzymany został ruch tramwajów linii 2 i 11 na odcinku Rondo Giedroycia – Dworzec Niebuszewo. Linie 2 i 11 kursują po częściowo zmienionej trasie, a wyłączone z obsługi pasażerskiej są przystanki Niemcewicza, Boguchwały i Dworzec Niebuszewo. Linia 2 kursuje na trasie Turkusowa – Lasar Koński, z kolei tramwaje linii 11 na trasie Ludowa – Plac Gałczyński. Zmieniamy temat. Zakończył się 9. Międzynarodowy Memoriał Wiesława Maniaka. W Szczecinie w zawodach udział wzięło ponad 200 lekkoatletów, którzy wystąpili w 10 konkurencjach. Ewa Swoboda wygrała finałowy bieg na 100 metrów z czasem 11,09 sekundy. To srebrna medalistka Mistrzostw Europy w biegu na 100 metrów i brązowa w Mistrzostwach Europy w sztafecie 4x100 metrów. Jeśli chodzi o występy Polaków, to trzecie miejsce na 400 metrów zajął Maksymilian Szwed, drugie miejsce oszczepniczka Małgorzata Maślak-Glugi. Maja Słodzińska z Osotu Szczecin skończyła konkurs skoków wzwyż na 4. miejscu. Słońca na niebie nie brakuje, a to za sprawą tego, że zachmurzenie jest małe, żeby nie powiedzieć zerowe. I w zasadzie do wieczora nic się nie zmieni. Dopiero pod koniec dnia zjawi się więcej chmur. Temperatura wynosi 22 stopnie, wiatr wieje umiarkowanie, ciśnienie 1020 hektopaskali.
0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
7: Dzień dobry, w czwartek Marek Sierocki.
8: Jan Pasterski, witamy, zapraszamy na przebojową pocztę, a zaczynamy jedną z najpiękniejszych ballad dekady lat 70. ubiegłego wieku. To utwór Killing Me Softly i wykonawczyni oryginału Roberta Flacka.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Do Polski już niebawem przyjeżdża wielka gwiazda włoskiej piosenki Drupin. Największą popularnością cieszył się w latach 70. ubiegłego wieku, kiedy lansował takie przeboje jak Vado Via, Serenoe czy Sambario. W Polsce niesamowicie popularny. Pod koniec lat 70. wystąpił na festiwalu w Sopocie. Sopot odwiedził również w roku 2000, kiedy był jedną z gwiazd koncertu I Love Italia. Radio Plus jest patronem medialnym dwóch koncertów. Pierwszy 29 września w Gdańsku, a drugi 1 września w Warszawie.
2: A żeby otrzymać takie bilety, to wystarczy nas zachęcić jednym, dwoma zdaniami SMS-owo, dlaczego akurat wy chcielibyście się na tym koncercie w Gdańsku pojawić. Pod koniec września dajcie znać pod 691-141-141.
1: Teraz przenosimy się w lata, końcówkę lat 80. ubiegłego wieku, początek 90. Wtedy popularnością cieszył się zespół London Beat, a największy przebój tej formacji to piosenka You Bring On The Sun.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691-141-141. Napisz już teraz.
1: Reklama. RTV Euro AGD. Już jutro otwieramy nowy sklep po modernizacji w centrum handlowym Galaxy w Szczecinie. Czekają na Ciebie nowe okazje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład telewizor LG 55 cali. Cena na otwarcie nowego sklepu 1499 zł. Cena nadchodząca od 31 sierpnia to 1999. Zapraszamy do RTV Euro AGD od jutra od godziny 8. Centrum handlowe Galaxy w Szczecinie.
2: Fun.

0: 30% taniej. Bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Holiday Park Szczecin. Łasztownia, ulica Tadeusza Wendy. Więcej informacji w mediach społecznościowych Holiday Park Szczecin.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
3: Kaufland jest
4: już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polska papryka czerwona tylko 5,99 za kilogram. A winogrona jasne kilogram jedynie 5,99 z Kaufland Card Extra. W niedzielę nasze sklepy są czynne. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
6: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Reklama.

0: To piosenka, którą nie tylko wykonywała Cyndi Lauper, ale również Phil Collins między innymi zaśpiewał, a także nagrał swoją instrumentalną wersję słynny trębacz jazzowy Miles Davis. A Cyndi Lauper to taki kolorowy ptak. Dekady lat 80. ubiegłego wieku, jedna z największych ikon tamtego dziesięciolecia. Teraz już przekonamy się, kto dostanie od nas zaproszenia na koncert Drupiego.
1: A tym kimś jest Paweł. Pawle, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Dzień
0: witamy
1: dobry.
0: Serdecznie.
1: To mamy nadzieję, że po pierwsze trafiliśmy w twój gust muzyczny.
2: No zdecydowanie. Włoskie klimaty to jest coś bardzo romantycznego i coś, co uwielbiam, więc jak najbardziej.
1: No okej, a z kim się wybierasz na koncert Drupiego?
2: No zdecydowanie z moją miłością, z Asią.
1: Aha.
2: No to jest moja dziewczyna, którą bardzo pozdrawiam, jeżeli mnie słucha. No i bardzo się cieszę, że wybiera się właśnie z nią na ten koncert.
1: Świetnie. Asia też gustuje we włoskich klimatach.
2: No Asia jest osobą bardzo romantyczną, więc zdecydowanie.
1: Super. No i z tego, co napisałeś, nie masz daleko, bo mieszkacie w Sopocie.
2: Ja mieszkam w Sopocie, Asia niestety mieszka dalej, ale odległość nie stanowi żadnego problemu.
1: No to świetnie. Nie, no Sopot, Gdańsk, to jakby się uprzeć, to i na piechotę by dał radę pewnie. Bardzo ci dziękujemy, Pawle, i dobrego koncertu.
2: Bardzo dziękuję.
1: Bardzo dziękujemy, pozdrawiamy cię bardzo ciepło. No i to jeszcze nie jest koniec oczywiście tych zaproszeń. Od poniedziałku wracamy ponownie. Na razie Gdańska 1 października, Drupi pojawi się w Warszawie. Będziemy mieli wówczas też kolejną pulę takich zaproszeń.
0: Po tych włoskich klimatach zapowiedzi koncertu przenosimy się do Francji. Rok 1973 i ogromny sukces piosenki Lady Lay. Jej wykonawca Pierre Grosjean urodził się 29 października 1946 roku w Algierii, wówczas francuskiej. W roku 1962 rozpoczął swoją solową karierę, zaczął nagrywać piosenki, zaczął komponować dla innych wykonawców. Pierwszy wielki hit wylansował w roku 1971, ale właśnie ta piosenka, wydana 2 lata później, Lady Lay, stała się jego muzyczną wizytówką. Piosenka odniosła sukces nie tylko we Francji, ale m.in. w Brazylii, gdzie stała się na pewien czas oficjalnym hymnem karnawału w Rio de Janeiro. No więc na antenie Radio Plus wielka ikona francuskiej piosenki Pierre Grosjean i Lady Lay.

0: To elektryczne gitary i co ty tutaj robisz? Przebój, który towarzyszył ścieżce dźwiękowej filmu Killer.
1: No tak, to już parę lat minęło od premiery tego filmu, on cały czas bawi. Nawet chyba uznany film za najśmieszniejsza komedia 25-lecia ostatniego.
0: Dokładnie tak, a teraz wracamy do klimatów z końca lat 70. I Have a Dream, jeden z wielkich hitów Abby, a nie wiem czy wiesz, ale we wrześniu minie 50 lat od premiery innego wielkiego przeboju zespołu ABBA, czyli piosenki Dancing Queen, uważanego za największy, najsłynniejszy taneczny hit wszechczasów.
1: To teraz ABBA, I Have a Dream.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691-141-141. Napisz już teraz.
1: Reklama.
2: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
5: A ponieważ to weekend z handlową niedzielą, jest więcej czasu, by wypatrzyć niskie ceny. Na przykład kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów, dwa rodzaje, teraz 38% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,49. A herbata Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie gratis. Oferta od 28 do 30 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Już w ten weekend rusza Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Łodzi w Manufakturze, a w niedzielę w Olsztynie na plaży miejskiej. Na miejscu zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania oraz konkursy z nagrodami dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Przygotuj się na pełną dawkę energii, dobrej zabawy i inspiracji dla całej rodziny. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
7: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolno rosnący, schowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
8: Łap wodę mineralną Piwniczanka i ruszaj po sportowe emocje. Piwniczanka. Podkręcamy zabawę mocą minerałów i świetnym smakiem.
1: Reklama.

0: 40 i Kingston Town to przeróbka oczywiście przeboju, a grupa UB40 specjalizowała się w latach 80. i na początku 90. właśnie w nowych kołyszących wersjach przebojów, niekoniecznie muzyki reggae. Zaczynali od tak zwanej muzyki reggae roots, no ale potem o ogromny komercyjny sukces singla Red Red Wine i płyty Labor of Love sprawiły, że właśnie poszli w tę stronę i wiele światowych przebojów odzyskało swoją popularność dzięki tym nowym wersjom grupy UB40.
1: O tak, takie kołyszące rytmy. Dzisiaj czwartek, ostatni taki wakacyjny, sierpniowy, więc jeszcze raz pojawisz się z prywatką w takim nieco krótszym wymiarze dwugodzinnym od 20 do 22.
0: Dokładnie tak, przeboje z nutą nostalgii w wakacyjnych klimatach dziś od godziny 20 do 22 oczywiście na antenie Radia Plus.
1: No ale zaraz po czwartku mamy piątek i sobotę, więc do północy jeszcze też cały czas będzie grane, a że wrzesień już za chwilę, to też muzyczny alfabet powróci.
0: Dokładnie tak, już mam umówionych gości, którzy pojawią się w tym muzycznym alfabecie. Mam nadzieję, że będzie ciekawie. Przypomnę, muzyczny alfabet w niedzielę od 15 do 17 w naszej stacji radiowej. No a teraz pora się pożegnać dzisiaj. My w tym składzie spotkamy się w poniedziałek. Jutro w południe mamy wolne. Oczywiście wieczorem się słyszymy podczas prywatki, ale z Jankiem wspólnie spotkamy się w poniedziałek.
1: Ale właśnie, ale jeszcze dzisiaj jestem do godziny 16, a to oznacza jedno, że dzisiaj jeszcze jeden raz będę miał przyjemność wręczyć komuś pocztówkę z wakacji. Tak nazywa się nasza zabawa. Do jutra włącznie swoją drogą potrwa, także zapraszamy na radioplus.pl. Tam warto wysłać nam zdjęcie tego, jak spędzacie aktualnie swoje urlopy, a wiem, że część ludzi jeszcze z nich korzysta. Przy okazji napisać nam parę słów jakichś pozdrowień, będzie nam szalenie miło. My natomiast w prezencie mamy dwie pocztówki, takie jak to się dawniej wysyłało, papierowe, przepiękne. Jedna z naszymi podpisami i pozdrowieniami redakcyjnymi, druga zupełnie czysta, można sobie zostawić na pamiątkę albo komuś wysłać. No i do tego jeszcze garść letnich gadżetów, takich jak ręcznik plażowy, okulary przeciwsłoneczne, czy chociażby koszulka.
0: Akcja się kończy jutro, ale lato nadal trwa i mam nadzieję, że te wszystkie gadżety będą wykorzystane. W oczekiwaniu na koncerty drugiego wspomnienia artysty, który w tym roku gościł w Polsce, to Eros Ramazzotti, wystąpił w Krakowie, a my żegnamy się dzisiaj z Państwem piosenką Un'emozione per sempre.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691 141 141. Napisz już teraz.
1: Reklama.
2: Zakupy są ekstra na cały tydzień. Nie daj się nabrać na walkę na koszyki. Od 27 do 30 sierpnia zrób zakupy za minimum 299 zł. Aktywuj kupon 30 zł i oszczędzaj ekstra.
3: Zakupy z kartą Kaufland Card Extra to czysta oszczędność. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Już w ten weekend rusza Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Łodzi w Manufakturze, a w niedzielę w Olsztynie na plaży miejskiej. Na miejscu zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania oraz konkursy z nagrodami dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Przygotuj się na pełną dawkę energii, dobrej zabawy i inspiracji dla całej rodziny. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
5: Dobry dzień! Zaczyna się od śniadaniowej, a najlepsze kawałki? Palma. Przepis na sukces.
6: Bakerville. Bagietki, rogaliki i nowość. Bułki hamburgerowe high protein. Bakerville. Tak tworzy się smak.
7: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
8: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
9: Mamy to, o, w Lewiatanie tanie.
10: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody, rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.
11: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
1: Reklam.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Radosław Piesiewicz zostanie przesłuchany, mówi prokurator generalny. Moskwa grozi Londynowi po zapowiedzi przekazania technologii rakietowej Ukrainie. Polskie bociany są już w drodze do ciepłych krajów. Minęła 13. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Dajmy śledczym pracować, mówi prokurator generalny i minister sprawiedliwości o zatrzymaniu szefa PKOL-u. Jak dodaje, śledztwo jest rozwojowe. Waldemar Żurek mówił, że prokuratura musi ująć odpowiedzialnych za przestępstwa i zabezpieczyć pieniądze.
2: Kwestia zegarka wartego 40 tysięcy euro podarowanego panu Radosławowi P. To jest jeden z tych elementów, który prokuratura będzie sprawdzać.
1: Szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego został zatrzymany dziś rano. Ostatnio media informowały, że Piesiewicz dostał od szefa Zonda Krypto zegarek wart 170 tysięcy złotych za obietnicę protekcji. Chodziło o kontrolę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jeszcze w poniedziałek rano Radosław Piesiewicz zaprzeczał. Twierdził, że nie dostał niczego od szefa Zonda Krypto. Moskwa grozi Londynowi. Rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych oświadczyło, że Rosja może przeprowadzić ataki na brytyjskie cele wojskowe na terenie Ukrainy i poza nią. Miałaby to być odpowiedź na ukraińskie ataki na Rosję z użyciem brytyjskich pocisków. Tak zwana koalicja chętnych zgodziła się też w poniedziałek podzielić z Ukrainą technologią produkcji pocisków manewrujących Storm Shadow. Rzeczniczka rosyjskiej dyplomacji Maria Zacharowa stwierdziła, że Wielka Brytania i Francja igrają z ogniem.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Nowe sposoby leczenia chorób serca w Lublinie. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny imienia Stefana Kardynała Wyszyńskiego wprowadził metodę trójwymiarowego mapowania w leczeniu arytmii.
3: Daje szansę pacjentom, którym typowa i tradycyjna metoda już nie pozwalała. Po uprzednich ablacjach zaburzeń rytmu, po powstaniu blizny na sercu, czy też niemożliwości z różnych innych technik.
1: Mówił dyrektor szpitala Piotr Matej. Lekarze podkreślają, że nowa metoda jest bezpieczniejsza.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Bociany już w drodze do ciepłych krajów. Słynny krutek, który co roku wraca do gniazda w Krutyni, opuścił je 16 sierpnia i ma już za sobą prawie 2000 kilometrów.
4: W tej chwili krutek znajduje się w Turcji, dokładnie w europejskiej części Turcji. Przekroczył już cieśninę Bosfor.
1: Mówił Krzysztof Widbrot z Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Tego lata bocian celebryta odchował w Polsce aż czwórkę młodych.
5: Wiadomości ze Szczecina. Małgorzata Tobiasz, serwis. Zaczynamy od kolejnych zmian w ruchu na ulicy Emilii Plater. Od 1 września zamknięty dla ruchu ogólnego oraz komunikacji miejskiej zostanie odcinek od placu Matki Teresy z Kalkuty do ulicy Miedzianej, przy czym zachowany zostanie dojazd do posesji, w tym do posesji przy ulicy Parkowej. Autobusy komunikacji miejskiej zostaną skierowane na trasę objazdową ulicami plac Matki Teresy z Kalkuty, Chryzastoma, Paska i Dibuła. Nowe przystanki autobusowe zostaną zlokalizowane przy ulicy Firlika. Ze względu na wyznaczoną trasę objazdową autobusów, kierowcy proszeni są o nieparkowanie wzdłuż ulic na placu Matki Teresy z Kalkuty. Zmieniamy temat. Po wakacyjnej przerwie Szczeciński Dom Sportu wraca w zupełnie nowej odsłonie. Do dobrze znanej floating areny dołącza niedawno wybudowana 30-metrowa pływalnia. W tym czasie przeprowadzono prace konserwacyjne i remontowe, które pozwolą rozpocząć nowy sezon w odświeżonej hali basenowej. 1 września swoją działalność zainauguruje również hala bokserska oraz 30-metrowy basen na SDS 2.0. Pierwszy mecz na hali sportowej odbędzie się 12 września. Piłkarze Ręczni Sandra Spa Pogoń Szczecin zagrają wtedy z siódemką Miedź Legnica. Zachmurzenie słabe, a więc dziś niebo to teren działania słońca i nasza gwiazda to skrzętnie wykorzystuje, bo wszędzie jej pełno. Ta sprzyjająca sytuacja w pogodzie utrzyma się aż do wieczora. Temperatura wynosi 23 stopnie, wiatr wieje umiarkowanie z kierunków wschodnich, ciśnienie 1020 hektopaskali.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
6: Teraz piękna peruwiańska pieśń w wykonaniu duetu Simon i Garfunkel, El Condor Pasa w Radio Plus. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: rock'n'rollowo, ale tak nieśpiesznie, przyjemnie nas rozbujało. Teardrops to Shakin' Stevens w Radiu Plus. 27 dzień sierpnia, dzisiaj czwartek, czyli sierpień się powoli kończy. No i kończą się też niestety te regulaminowe wakacje przewidziane do końca tego miesiąca, ale lato się nie kończy na szczęście. Początek kalendarzowej jesieni dopiero 23 września, czyli no jeszcze praktycznie miesiąc lata przed nami. Do jutra włącznie zabawa nasza w Radiu Plus, pocztówka z wakacji. Taka zabawa, w której prosimy was jeszcze o to, jeśli spędzacie urlop, a myślę, że ktoś taki szczęśliwy jeszcze jest na sali, kto teraz odpoczywa do końca tego tygodnia, a może i dłużej, żeby na radioplus.pl tam zajrzeć i wysłać nam poprzez nasz formularz zdjęcie tego, jak spędzacie swoje urlopy, co robicie, gdzie akurat odpoczywacie, jak tam u was, jaka pogoda. Można nam też napisać jakieś przyjemne parę słów pozdrowień, na pewno będzie nam bardzo miło. My też się odwdzięczymy, ja już za godzinę będę do kogoś dzwonił w tej właśnie sprawie. Mamy pocztówki takie tradycyjne, jak to się dawniej wysyłało, jedna z naszymi podpisami redakcyjnymi i pozdrowieniami od nas również, a do tego druga jeszcze zupełnie czysta, można ją gdzieś komuś kiedyś wysłać, albo zostawić sobie na pamiątkę. Oprócz tego jeszcze koszulka z krótkim rękawem, to taki zestaw letnich gadżetów, zawieszka na bagaż, smycz, pomadka z SPF-em, okulary, no i do tego jeszcze ręcznik plażowy dorzucam, to się zawsze przyda, jak nie w tym sezonie, to w przyszłym. Radioplus.pl, tam odsyłam, a muzycznie w Radiu Plus za chwilę Fancy, Flames of Love i Madonna. Radio
1: Plus. Reklama. RTV Euro AGD. Już jutro otwieramy nowy sklep po modernizacji w centrum handlowym Galaxy w Szczecinie. Czekają na Ciebie nowe okazje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład smartfon Galaxy A17. Cena na otwarcie nowego sklepu 499 zł. Cena nadchodząca od 31 sierpnia to 699. Zapraszamy do RTV Euro AGD od jutra od godziny 8. Centrum handlowe Galaxy w Szczecinie.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Winogrona jasne, bezpestkowe, luzem. Cena przed obniżką 17,99, a teraz 8,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
5: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
6: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
5: Od czwartku w Kauflandzie masło polskie Ekstra Mlekowita 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę, a kabanosy pakowane Tarczyński, trzeci najtańszy produkt, 100% taniej. W niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
7: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
8: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
10: A ponieważ to weekend z handlową niedzielą, jest więcej czasu, by wypatrzyć niskie ceny. Na przykład kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów, dwa rodzaje, teraz 38% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,49. A herbata Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie gratis. Oferta od 28 do 30 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
11: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
12: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia.
11: I dalej siedzę. Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: Reklama.
13: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

Ale się zrobiło podniośle. Madonna, Don't Cry For Me Argentina. No, można by powiedzieć też Don't Cry For Me Bałtyk albo Don't Cry For Me Tatry. Tak będziemy mówili, wracając z naszych urlopów pewnie w najbliższą niedzielę, ale mam nadzieję, że jeszcze do końca, no właśnie, korzystacie z czasu wolnego, który nam został. Dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Gier Książkowych. Proszę bardzo. Okazuje się, że nie tylko planszówki, ale też można interaktywnie czas pospędzać z książką. Polecam zgłębienie tematu, bo warto, jest to też pomysł na urlopie. Dobry, tak mi się wydaje. A do tego jeszcze dzień tira, czyli tych dużych takich ciężarówek, co to często na nie narzekamy, że zawali drogi takie, prawda? Ale to nie ma co narzekać. Kierowcy tira mają na to zupełnie inne spojrzenie. Jednak dzięki nim mamy różne fajne produkty w sklepach, także pozdrawiamy wszystkich tych, którzy tymi kolosami przemieszczają nasz kraj i nie tylko. Wszystkiego dobrego, szerokości za kółkiem, bezpiecznie dojeżdżajcie wszędzie tam, gdzie musicie. A teraz w Radiu Plus dla wszystkich w tych mniejszych i większych samochodach Dżem, naiwne pytania.

0: Reklama.
1: Wszystko, czego dziś chcę,
2: to hit okazje z Intermarché. Jak kawa rozpuszczalna Jacobs od 200 do 220 gramów. Tylko 24,79. W tą niedzielę nasze sklepy są otwarte.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Wszystkie światła na promocję, bo teraz mamy akcję na oświetlenie do domu i ogrodu. Więc 50 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 250 na lampy i lampeczki do domu i ogrodu wydajesz. Miksuj jak chcesz. Lampy, żyrandole, plafony, kinkiety i żarówki, latarnie czy girlandy solarne. I wszystko jasne. 50 zł dostajesz, gdy 250 wydajesz. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
0: Reklama.

0: póki jest pogoda, to jest dobrze. To była Grażyna Łobaszewska. Za chwilę, bo już o 14 w Radiu Plus Wiadomości.
1: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Łosoś atlantycki XXL. Filet ze skórą koral 100 gramów. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A wszystkie soki Solevita 2 plus 1 za grosz.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Masz furę. Rozbiłeś furę.

0: klienta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoasystans Komfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
2: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
3: Play.
4: Już w ten weekend rusza Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Łodzi w Manufakturze, a w niedzielę w Olsztynie na plaży miejskiej. Na miejscu zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania oraz konkursy z nagrodami dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Przygotuj się na pełną dawkę energii, dobrej zabawy i inspiracji dla całej rodziny. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
5: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolnorosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
6: Mlekowita Super Body Active. Sięgnij po bogaty wybór produktów wysokobiałkowych, w tym skyrów pitnych. Poczuj moc białka od Mlekowity.
7: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
8: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
9: Mamy to, o, w Lewiatanie tanie.
10: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody, rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.
11: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czerwone gitary.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Piesiewicz nie powinien być szefem PKOL, mówi minister sportu. Papież modli się za ofiary powodzi w Nepalu. Powiemy też o rekordowych pielgrzymkach na Jasną Górę. Minęła 14. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Piesiewicz nigdy nie powinien być prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego, mówi minister sportu. Jak dodaje Jakub Rutnicki, po zatrzymaniu szefa PKOL-u musimy zadbać o wizerunek sportowców.
2: Wszyscy pamiętamy tą konferencję prasową w Monako, podczas której Radosław Piesiewicz wykorzystał wizerunek polskich sportowców. Wizerunek polskiego sportowca powinien być święty, a Piesiewicz zabrał polskich sportowców do Monako, aby uwiarygodnić giełdę kryptowalut Zonda Krypto.
1: Szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz został dzisiaj zatrzymany w Warszawie w sprawie śledztwa dotyczącego afery giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Jeszcze dzisiaj ma zostać przesłuchany w Katowicach. Akcja CBA na Dolnym Śląsku. Po aferze z pieniędzmi dla powodzian Centralne Biuro Antykorupcyjne miało zatrzymać osoby związane z nieprawidłowościami ujawnionymi przez media.
3: Od wczoraj na polecenie Prokuratury Europejskiej agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego realizują czynności procesowe na Dolnym Śląsku. Ze względu na ich ciągłość i skomplikowany charakter, a przede wszystkim ze względu na to, że one są nadal przez cały czas prowadzone, szczegółowy komunikat przeprowadzonych przez CBA działań zostanie przekazany dopiero po zakończeniu tych czynności.
1: Mówił rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Przypomnijmy, prawie 5 milionów złotych miało trafić do podmiotów z okolicy, która nie ucierpiała w powodzi. Miały być też powiązane z działaczką Koalicji Obywatelskiej, która straciła już stanowisko.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Papież modli się za ofiary powodzi w Nepalu. Leon XIV wyraził solidarność z ofiarami, wyraził też współczucie rodzinom oraz zapewnił o swojej duchowej bliskości. Ojciec Święty zapewnił o modlitwie za służby ratownicze, prosząc dla nich o Bożą pomoc i ochronę. Po tym jak zawalił się topniejący lodowiec na granicy Nepalu i Tybetu, zginęło co najmniej 165 osób. Ponad 1000 uznano za zaginione.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Pielgrzymka diecezji radomskiej była najliczniejszą pieszą pielgrzymką, jaka dotarła w tym roku na Jasną Górę. To 9215 osób.
4: Jeżeli do tego doliczymy rowerowych, to jest to grupa ponad 10 tysięcy osób z całą pewnością. Tutaj nie chodzi oczywiście o liczbę, bo nikt nie ustanawia żadnych rekordów, ale one poświadczają, że to są osoby, które dały swój czas, które wyrażały swoją wiarę. Niosły też wielkie świadectwo i dla tych, z którymi pielgrzymowali, ale i dla innych, którzy przyjmowali, których spotykali.
1: Mówił biskup Marek Solarczyk, który również pielgrzymował do Częstochowy. Drugą najliczniejszą w tym roku była pielgrzymka z Tarnowa. Na Jasną Górę dotarło ponad 7 tysięcy osób.
5: Wiadomości ze Szczecina. Małgorzata Tobiasz. Po raz 47 odbywać się będzie szczeciński półmaraton, a w tym roku rekord frekwencji. Wystartuje prawie 7 tysięcy osób. A z nowości? Zmienia się trasa biegu, mówi Marcin Paprocki, dyrektor szczecińskiego półmaratonu.
6: Nie biegniemy dwa razy tego samego, tylko cały czas coś nowego. W stosunku do ubiegłego roku trasa pierwszej dziesiątki, czyli to, co się dzieje pomiędzy starty, jest na Jasnych Błoniach pod Urzędem Miejskim. Biegniemy, no mówiąc najkrócej, w kierunku Wałów Chrobrego. Wracamy z powrotem obok Galaksy, centrum handlowego Galaksy, przez to duże skrzyżowanie. Wracamy z powrotem i to jest pierwsza dziesiątka i później druga dziesiątka, to jest biegniemy Wojska Polskiego, zajmujemy dwa pasy, biegniemy w kierunku Jeziora Głębokiego, zawijamy tam w kierunku Arkońskiej i biegniemy drugą stroną Wojska Polskiego z powrotem i to jest druga dziesiątka.
5: Półmaraton już 30 sierpnia, start o godzinie 9 z Jasnych Błoni. Tylko do końca sierpnia można zgłaszać uwagi do planu ogólnego gminy Police. Projekt planu można sprawdzić na Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Policach. Plan ogólny będzie w przyszłości określał m.in. kierunki zagospodarowania przestrzennego. Widzicie chmury na niebie? To źle widzicie, bo ich nie ma i przynajmniej do wieczora nie będzie. Słońce dziś rządzi, nadzoruje i kieruje pogodą po swojemu. Na koniec wakacji mamy lato. Temperatura wynosi 24 stopnie, wiatr wieje umiarkowanie z kierunków wschodnich, ciśnienie 1020 hektopaskali.
0: Radio Plus. Przeboje. z nutą nostalgii.
7: I Tina Turner już teraz w Radiu Plus Private Dancer. Dzień dobry, Janek Pasterski, 5 minut po 14.

0: Może być i Francja. Czemu nie? Podróżujemy, mamy wakacje. No, co prawda sierpień się powoli kończy, ale jeszcze chwila. Jeszcze parę dni urlopu przed nami. Jeśli akurat spędzacie go w jakimś ciekawym miejscu, dajcie znać, zróbcie zdjęcie swoim telefonem i można nam to wysłać na radioplus.pl, dorzucić parę ciepłych słów pozdrowień. My także będziemy pozdrawiali za pośrednictwem pocztówek takich klasycznych, bo ta zabawa, która trwa do jutra włącznie, nazywa się właśnie pocztówka z wakacji, a zatem klasyczne pocztówki dwie, jedna podpisana przez nas, redakcyjnie, a druga zupełnie czysta, znajdzie się w zestawie gadżetów dla Was, ale do tego także koszulka, zawieszka na bagaż, smycz, pomadka z SPF-em, okulary przeciwsłoneczne i jeszcze ręcznik plażowy, który na pewno nieraz się przyda. Ja za minut kilka będę do kogoś dzwonił, także jeżeli jeszcze się wahacie, to nie czekajcie, zróbcie zdjęcie i prześlijcie do nas.
1: Reklama. RTV Euro AGD. Już jutro otwieramy nowy sklep po modernizacji w centrum handlowym Galaxy w Szczecinie. Czekają na Ciebie nowe okazje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład pralka Bosch 8 kg. Cena na otwarcie nowego sklepu 899 zł. Cena nadchodząca od 31 sierpnia to 1999. Zapraszamy do RTV Euro AGD od jutra od godziny 8. Centrum handlowe Galaxy w Szczecinie.
2: Wszystko, czego dziś chcę,
3: to hit okazje z Intermarché. Jak kawa rozpuszczalna Jacobs od 200 do 220 gramów, tylko 24,79. W tą niedzielę nasze sklepy są otwarte.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łasztownia, ulica Tadeusza Wendy. To już ostatnie dni z Holiday Park Szczecin. Jesteśmy z Wami tylko do 30 sierpnia. Na ostatni weekend szykujemy dla Was oferty specjalne. Tokeny aż 30% taniej. Bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Holiday Park Szczecin. Łasztownia, ulica Tadeusza Wendy. Więcej informacji w mediach społecznościowych Holiday Park Szczecin.
6: Już w ostatni weekend sierpnia ponownie czołowe załogi Europy w rajdach terenowych opanują bezdroża województwa zachodniopomorskiego. Runda Pucharu Europy F i A w rajdach terenowych Baja. Przez cały weekend sportowe emocje na najwyższym poziomie w Szczecinie i Drawsku Pomorskim. Startujemy od prologu w piątek o godzinie 16 w Szczecinie na poligonie przy ulicy Szafera. Ride Akpol Baja Poland 27-30 sierpnia. Więcej na www.bajapoland.eu.
1: Reklama.

0: wakacji w Radiu Plus.
1: A ja właśnie dodzwoniłem się do Kazimierza. Kazimierzu, dzień dobry.
2: Dzień dobry, Janku, dzień dobry
1: państwu. Dzień dobry, napisałeś, że no tak dosyć aktywnie się udzielasz w te wakacje, bo troszkę pracujesz, ale jednocześnie odpoczywasz. Powiesz coś więcej?
2: No, tak dla siebie i dla innych. Dla siebie to byłem na wycieczce przez 4 kraje bałtyckie, Litwa, Łotwa, Estonia i Finlandia. Polecam taką wycieczkę. Zauroczył mnie Tallinn, niesamowite miasto, zachowane oryginalne i górne, i dolne. A dla innych to byłem wolontariuszem przy 2 wielkich festiwalach w Lublinie, Karniwalu. To jest taki festiwal nowoczesnej sztuki cyrkowej. To jest festiwal Highlanderów, czyli ci, co chodzą po linach. No i Jarmark Jagielloński. Ten z kolei jest taki bardziej na sztukę ludową, koncerty folkowe.
1: Super. Także to się działo trochę w te wakacje.
2: Tak,
1: Człowiek się nie nudził. Bardzo gratuluję fajnego czasu i wysyłam do ciebie 2 pocztówki, takie klasyczne, jedna przez nas podpisana, druga czyściutka. Do tego jeszcze zestaw letnich gadżetów, czyli mamy tutaj koszulkę, zawieszkę na bagaż, smycz, pomadkę z SPF-em, okulary przeciwsłoneczne i ręcznik plażowy. Bardzo ci dziękuję.
2: Ręcznik to się przyda, bo to jest pewnie z mikrofibry.
1: Tak jest.
2: To się bardzo przyda. Na pielgrzymkę do Santiago de Compostela.
1: A, no i świetnie. Kiedy wyruszacie?
2: No, we wrześniu przyszłego roku, ale super. Już teraz intensywne plany.
1: Już przygotowania, no tak, żeby tak. Nie na ostatnią chwilę. Bardzo ci dziękuję, pozdrawiam, do usłyszenia.
2: Do usłyszenia, pozdrawiam ciebie. Dzięki. I wszystkich słuchaczy. Do widzenia.

0: Reklama.
1: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
2: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
3: Mamy to, o Lewiatanie, tanie.
4: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody, rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.
5: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Nowe narzędzia w ogrodzie, a w domu malowanie? Plikomarsze ma rozwiązanie. Do 5 września polecamy. Pilarkę spalinową NAK za 349 i farbę Dulux Easy Care 2,5 litra za 74,99. A za każde wydane 200 zł na Dulux Easy Care bon 50 zł. Plikomarsze. Nasze ceny rządzą.
7: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty.
8: Wpadaj do Lidla. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Smart z aplikacją 20 V Parkside. 300 zł taniej. Tylko 899 zł. Najniższa cena z 30 dni 1199 zł.
9: Lidl. To się opłaca.
0: Reklama.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Jeszcze dziś zostanie przesłuchany. Służby zatrzymały prezesa PKOL-u. Były dyrektor Orlenu z zarzutami. W tle inwigilacja Bartłomieja Sienkiewicza. Kolejny mecz Mistrzostw Europy. Polskie siatkarki zaczynają spotkanie z Niemkami. Minęła 15. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Jest w drodze do prokuratury w Katowicach. Tam szef PKOL-u będzie odpowiadał na pytania śledczych. Radosław Piesiewicz został zatrzymany dziś rano w związku z jego powiązaniami z szefem upadłej giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Na linii nasz reporter Mateusz Chłystun, który był na konferencji ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Waldemara Żurka. Mateuszu, czy wiadomo, kiedy dokładnie ruszy przesłuchanie i jakie zarzuty może usłyszeć Piesiewicz?
2: Jego przesłuchanie ma się odbyć jeszcze dziś.
3: Staramy się te czynności robić w tempie,
2: mówił prokurator generalny Waldemar Żurek, który nie ujawnił jednak, jakie zarzuty mogą wchodzić w grę, tłumacząc to dobrem postępowania. Dopytywałem, czy było coś w zachowaniu Radosława Piesiewicza w ostatnich dniach, co przełożyło się na decyzję śledczych o zatrzymaniu.
3: Nie znam takich informacji, które by świadczyły o próbie ucieczki, ale wiemy, że w tego typu przypadkach dochodzi zazwyczaj do próby matactwa.
2: Odpowiedział na moje pytanie minister Waldemar Żurek, który dodawał, że sprawa ma charakter rozwojowy. Nie odpowiedział jednak na pytanie o ewentualne kolejne zatrzymania, ale sugerowałby zamieszani w przestępczy proceder w Zonda Krypto sami zgłaszali się do śledczych. Sprzed Ministerstwa Sprawiedliwości Mateusz Chłystun.
1: Były dyrektor Orlenu z zarzutami. W tle jest inwigilacja Bartłomieja Sienkiewicza. Podejrzany miał nadużyć uprawnień i zlecić sporządzenie raportu dotyczącego polityka. Za dokument zamówiony według prokuratury bez żadnego uzasadnienia Orlen zapłacił 111 tysięcy dolarów.
4: Podejrzany zawarł w imieniu PKN Orlen S.A. z amerykańską firmą umowę, w oparciu o którą zlecono opracowanie raportu dotyczącego jednego z ówczesnych posłów na Sejm w zakresie jego aktywności zawodowej i relacji biznesowych związanych z wcześniejszą współpracą z koncernem.
1: Informuje rzecznik łódzkiej prokuratury Krzysztof Kopania. Byłemu dyrektorowi Orlenu grozi 5 lat więzienia. Śledztwo to pokłosie głośnej w 2024 sprawy inwigilacji Bartłomieja Sienkiewicza. Nadchodzą rewolucyjne zmiany w płacach Polaków. To za sprawą przepisów wdrażających unijną dyrektywę o transparentności wynagrodzeń. Pracodawcy nie będą już mogli ograniczyć się do porównania wysokości podstawowych pensji. Pod lupę trafi praktycznie wszystko, co pracownik otrzymuje od firmy. Na przykład premie czy możliwość korzystania z samochodu służbowego. Co ważne, pracownik będzie mógł sprawdzić, ile zarabia się na tym samym stanowisku w firmie. Mówi Barbara Matyjaszek-Szarek, prezes zarządu spółki Heuresis.
5: To nie chodzi o to, że pracownik się będzie mógł zapytać, ile franek czy Kaśka zarabiają, tylko będzie mógł zweryfikować, czy jego płaca nie odbiega od płacy w tejże grupie zaszeregowania.
1: A jeżeli pracownik wykaże, że otrzymuje niższe wynagrodzenie niż osoby wykonujące pracę o tej samej wartości, to pracodawca będzie musiał udowodnić, że różnice w wynagrodzeniu wynikają z obiektywnych, mierzalnych i niedyskryminujących kryteriów.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Polskie siatkarki rozpoczynają kolejny mecz Mistrzostw Europy. Biało-czerwone mierzą się z Niemkami. Mają już zapewniony awans, ale jest to, co grać dalej. Jeśli Polki wygrają, to zapewnią sobie co najmniej drugą lokatę w grupie. Dzisiejszy rywal to doświadczona drużyna, mówiła przed meczem atakująca Magdalena Stysiak.
6: Bardzo dobry zespół, mój były trener, zresztą klubowy, więc też go troszkę znam. Mocny zespół, musimy się bardzo dobrze do niego przygotować, bo mają świetne zawodniczki na każdej pozycji, więc no to na pewno będzie dobre spotkanie.
1: Jutro na zakończenie fazy grupowej Polki zagrają z Turcją.
7: Wiadomości ze Szczecina. Małgorzata Tobiasz, przy ulicy Metalowej powstaną nowe przystanki. Chodzi o odcinek od ulicy Floriana Szarego do ulicy Szlamowej. W ramach inwestycji powstaną nowe przystanki w obu kierunkach. Pasażerowie będą mogli korzystać z nowych wiat, tablic systemu informacji pasażerskiej z dynamiczną informacją o odjazdach oraz biletomatów. Perony zostaną wybudowane w ciągu istniejącego chodnika. Inwestycja obejmuje także przebudowę istniejącej sygnalizacji świetlnej. Zakończenie prac zaplanowano do 30 listopada. Od września już nie Zachodniopomorskie Centrum Onkologii czy Szpital Zdroje, ale obie placówki będą działać pod wspólnym szyldem Szpitale Zachodniopomorskie. W związku z tym 1 września pacjenci mogą dostać SMS-y z informacją o odwołaniu wizyty, mówi Adrian Sikorski, dyrektor ZCO.
8: W przypadku otrzymania SMS-a o odwołaniu wizyty, proszę tą informację zlekceważyć. To wynika z prowadzonej konfiguracji systemów informatycznych. Proszę się zgłosić na pierwotnie wyznaczony termin wizyty. Szpital po połączeniu pracuje jak dotychczas według uzgodnionego harmonogramu przyjęć.
7: Po połączeniu w szpitalu w Zdrojach planowane jest utworzenie m.in. centrum diagnostycznego. słońce i ciepełko. Ostatni czwartek sierpnia trzyma formę, chociaż na tle ostatnich dni zaskakuje dobrocią. I do końca dnia zachmurzenie będzie niewielkie, bez opadów, dużo słońca. Temperatura wynosi 24 stopnie, wiatr wieje umiarkowanie z kierunków wschodnich, ciśnienie w Szczecinie około 1019 hektopaskali.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
9: Oj, taką piękną balladą zaczynamy tę godzinę 6 po 15 teraz w Radio Plus. Glenn Medeiros, dzień dobry, Janek Pasterski.

0: Król popu Michael Jackson i jego kultowy już Beat It. No, aż nogi same do tańca się proszą, prawda? Można jak najbardziej już teraz. Proszę sobie nie robić żadnych przeszkód. Wszakże jeszcze sierpień trwa, jeszcze wakacje cały czas. No, to już tak niedługo. 3 dni z haczykiem, ale będziemy korzystali. Dzisiaj czwartek, więc ostatnie takie wakacyjne wydanie prywatki. No, w tym roku niestety muszę to powiedzieć, ale od 20 do 22 Marek Sierocki swoją konsoletą będzie dla nas taneczne przeboje miksował non-stop, a ponieważ jutro mamy piątek i sobotę, to jeszcze takie weekendowe wydanie aż do północy. Korzystajmy, bo na kolejne takie tygodnie, ponad 2 miesiące takiego grania w tygodniu, przyjdzie nam troszkę poczekać. Za moment piękna solóweczka gitarowa się pojawi. To oczywiście w utworze Hotel California grupy Eagles. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Masz 55 lat lub więcej? Idealnie! Twoje doświadczenie i lojalność to atuty dla każdego pracodawcy. Zadbaj o swoją stabilność finansową, zdrowie i realizuj się zawodowo. Szczegóły na Facebooku Aktywny Senior w Subregionie Stargardzkim. Kampanię realizuje firma usługi psychologiczno-edukacyjna magister Małgorzata Laskowska w partnerstwie z Marifa Szkolenia i Edukacja Artur Kapiński. Kampania dofinansowana przez Unię Europejską w ramach projektu Aktywny Senior w Subregionie Stargardzkim, realizowanego w ramach programu Funduszy Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
3: Szukasz idealnego samochodu? Poznaj nową Toyotę Yaris Cross, jeszcze bardziej nowoczesną i gotową na każdą podróż. Teraz już od 551 zł netto miesięcznie w leasingu Kinto One oraz Toyotę Yaris dostępną od ręki. Sprawdź naszą ofertę już dziś w salonach Toyota Kozłowski w Szczecinie i Nowogardzie. Dodatkowo przy zamówieniach złożonych do końca miesiąca otrzymasz voucher wartości 1000 zł na oryginalne akcesoria Toyoty. Toyota Kozłowski. Twoja Toyota jest bliżej niż myślisz.
4: RTV Euro AGD. Już jutro otwieramy nowy sklep po modernizacji w centrum handlowym Galaxy w Szczecinie. Czekają na Ciebie nowe okazje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład ekspres automatyczny Siemens. Cena na otwarcie nowego sklepu 999 zł. Cena nadchodząca od 31 sierpnia to 1939. Zapraszamy do RTV Euro AGD od jutra od godziny 8. Centrum handlowe Galaxy w Szczecinie.
1: Reklama.

przyjemne dźwięki od Dionne Warwick, to Heartbreaker, a już teraz kobieta, która ma cały czas bardzo dużo energii w sobie. Cher, Believe.

0: Reklama.
1: Castorama.
2: Teoria
0: i praktyka.
2: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
0: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Czekamy na ciebie w Castoramie Smart Świnoujście.
3: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą, koral 100 gramów. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A wszystkie soki Solevita 2 plus 1 za grosz.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie, wie, wie.
0: Reklama.

Ricky Epovery, Acapulco to na koniec naszego spotkania czwartkowego, za które bardzo dziękuję. Janek Pasterski, dobrego popołudnia. Słyszymy się ponownie wyjątkowo dopiero w poniedziałek.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Za chwilę przesłuchanie prezesa PKOL-u. W tle afera Zonda Krypto. Tragiczny wypadek w Tatrach. Turysta spadł z dużej wysokości. Polscy koszykarze zagrają dziś z Izraelem. Kolejny etap walki o mundial. Jest 16:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Lada chwila w katowickiej prokuraturze ma rozpocząć się przesłuchanie prezesa PKOL-u, Radosława Piesiewicza. Piesiewicz został dzisiaj zatrzymany przez funkcjonariuszy z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. To w związku ze śledztwem prowadzonym w sprawie Zonda Krypto. Prokuratura nie poinformowała jeszcze o treści zarzutów, jakie chce postawić Piesiewiczowi. Pytanie jednak, czy z zarzutami będzie dalej prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Jakie są możliwości, sprawdzał nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
2: Procedura odwołania prezesa PKOL nie jest prosta, choć status taką opcję przewiduje. Najpierw prezesa większością 2/3 musi odwołać zarząd.
3: Mam taką nadzieję, że zarząd bardzo szybko się zbierze i takie decyzje będzie podejmować.
2: Mówi minister sportu Jakub Rutnicki. Od decyzji zarządu przysługuje jeszcze odwołanie do walnego zgromadzenia, choć Radosław Piesiewicz wcześniej unikał zwołania tego ciała.
4: To nie podlega ocenie, ma zwołać i tyle. Czy się to panu podoba Piesiewiczowi, czy też nie. Ma zwołać walne i koniec.
2: Nie kryje oburzenia taką postawą wiceprezes PKOL Adam Konopka. Radosław Piesiewicz jest prezesem PKOL od 22 kwietnia 2023 roku.
1: To był Mateusz Gołębiewski, dziękujemy. W wieku 84 lat zmarł Ratko Mladić, były dowódca Serbów, skazany za ludobójstwo. Odbywał karę dożywotniego więzienia też za inne zbrodnie wojenne popełnione podczas wojny w Bośni i Hercegowinie. Mladić został aresztowany w Serbii w 2011. Był najbardziej poszukiwanym przez Trybunał w Hadze zbiegiem. Ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości przez prawie 16 lat. Tragiczny wypadek w górach. Turysta spadł z dużej wysokości i zmarł na miejscu. Do wypadku doszło w rejonie Granatów w Tatrach Wysokich.
5: Dostaliśmy zgłoszenie od turystów podchodzących na skrajny Granat, że byli świadkiem upadku mężczyzny schodzącego najprawdopodobniej z wierzchołka skrajnego Granatu. Ten szlak jest stromy, niebezpieczny. Jest tyle miejsc, z których można spaść, że każde najbanalniejsze potknięcie się może skończyć tragicznie.
1: Relacjonuje ratownik TOPR Jan Gąsienica-Roy. Na miejscu wypadku poleciał śmigłowiec ratunkowy TOPR. Ratownicy stwierdzili zgon mężczyzny, po czym przetransportowali jego ciało do Zakopanego. Miliarda złotych kary dla Mety żąda wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Do Komisji Europejskiej miał już trafić formalny wniosek o nałożenie kary z powodu braku kontroli nad fałszywymi reklamami i oszustwami.
6: Jest to pierwszy taki wniosek w Europie. Musiało być pierwsze państwo, które mocno zadeklaruje koniec z fałszywymi reklamami, koniec ze skamem na platformach, koniec z oszukiwaniem użytkowników. Ten miliard złotych kary, których domagam się, żeby Komisja Europejska nałożyła na platformę Meta, to nie są olbrzymie środki, jeżeli popatrzymy na dochody platformy.
1: Wicepremier domaga się dokładniejszej kontroli reklam publikowanych w serwisach Mety, to m.in. Facebook i Instagram.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Przed polskimi koszykarzami kolejny ważny mecz. W Rydze zagrają dziś z Izraelem. To pierwszy mecz drugiego etapu eliminacji Mistrzostw Świata. Do drużyny w ostatnich dniach dołączyli Jordan Lloyd i Andrzej Pluta, mówi trener koszykarskiej reprezentacji Polski Igor Milicic.
7: Mamy już Andrzeja, który zrobił z nami trzy treningi. Jordan rozegrał jeden mecz i trzy treningi, także myślę, że wszystko się układa w tą stronę, co chcieliśmy. Wszyscy jesteśmy zdrowi. Przygotowania taktyczne wciąż trwają, ale będziemy gotowi na jutro.
1: Początek dzisiejszego meczu o 20:00.
0: Radio Plus Szczecin.
8: Pogoda. 26 stopni i sporo słońca dzisiaj w Szczecinie. Jutro znów ciepło, około 25 stopni, ale niestety dominować będą chmury, z których może popadać deszcz. Pogoda powoli robi się jesienna, ale miejmy nadzieję, że jeszcze przed nami choćby kilka tych letnich ciepłych dni.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Szczecin.
8: Witam się z Wami w czwartkowe już popołudnie, prawie weekend, więc powoli możemy się odprężyć. Kinga Krasuska przed mikrofonem, zapraszam Was na magazyn reporterów, a dziś rozmowa o święceniach kapłańskich oraz materiał o dyrektywie o prawie do naprawy, która ma zachęcać do reperowania produktów zamiast kupowania tych nowych. Za moment oczywiście informacje z dróg, czyli sprawdzimy, gdzie dzisiaj się korkuje, a już teraz Phil Collins, Another Day in Paradise.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Szczecin.
1: Pora na informacje z dróg. Dziś postoicie w okolicach Ronda Giedroycia, dalej także na ulicy Piotra Skargi czy Alei Wojska Polskiego. Spory ruch na ulicy Traugutta, Poniatowskiego i na ulicy Sandockiej. Zwalniacie na ulicy Wielkopolskiej, Monte Cassino oraz na Jagiellońskiej i na Alei Piastów. Duży ruch na Alei Niepodległości, ulicy Wyszyńskiego oraz na Energetyków, a na prawym brzegu korki na ulicy Struga, na Pomorskiej, Zwierzynieckiej oraz na szosie Stargardzkiej.
0: Radio Plus.

0: OMD So In Love, a już teraz Chris Norman i Suzy Quatro Stumbling In.
1: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

0: Reklama.
1: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Płaszczownia ulica Tadeusza Wendy. To już ostatnie dni z Holiday Park Szczecin. Jesteśmy z Wami tylko do 30 sierpnia. Na ostatni weekend szykujemy dla Was oferty specjalne. Tokeny aż 30% taniej. Bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Holiday Park Szczecin. Płaszczownia ulica Tadeusza Wendy. Więcej informacji w mediach społecznościowych Holiday Park Szczecin.
2: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
3: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
2: Od czwartku w Kauflandzie makrela wędzona, tusza z lady, 2,99 za 100 gramów.

0: Sałatka wieprzowa z Lady 6,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. W niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
1: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
2: Reklama.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Szczecin.
1: Michał Sawicki dołączył do grona księży archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej. Święcenia kapłańskie przyjął w kościele Matki Bożej Jasnogórskiej w Szczecinie. To trzeci wyświęcony w tym roku ksiądz właśnie w Szczecinie. Materiał przygotowała Anna Świtalska.
2: Kapłaństwo, które dzisiaj przyjmujesz, nie oznacza bowiem, że odtąd będziesz znał odpowiedzi na każde pytanie. Oznacza, że masz prowadzić ludzi do tego, który jest odpowiedzią. Nie będziesz potrafił usunąć każdego cierpienia, ale możesz pozostać przy człowieku cierpiącym. Pamiętaj, że życiem, drogą i prawdą jest sam Chrystus. Nie zdołasz naprawić całego świata. Kiedy jesteśmy młodzi, mamy taką nadzieję, że wszystko nam się uda zrealizować i chcielibyśmy cały świat naprawić. To się nie uda, ale jesteśmy w stanie nieustannie wskazywać na Jezusa. Dbaj o swoją formację, dojrzałe relacje i braterską wspólnotę, jeszcze raz to powtarzam. Kapłan, który zapomina, że sam jest człowiekiem potrzebującym łaski i wsparcia, może zacząć działać wyłącznie własnymi siłami, a wtedy łatwo o zmęczenie, osamotnienie, frustrację, poczucie niedowartościowania i utratę tej wewnętrznej radości, która jest bardzo ważna. Dlatego pozostań uczniem i misjonarzem. Nie zaniedbuj modlitwy. Strzeż więzi z Maryją oraz pielęgnuj relacje kapłańskie, rodzinne, przyjacielskie i parafialne. A kiedy pojawi się zmęczenie, gdy czegoś zacznie brakować, jak w Kanie Galilejskiej, zobaczysz puste stągwie, nie próbuj wszystkiego rozwiązywać sam. Zrób wszystko, cokolwiek powie ci Chrystus. Zaufaj Maryi i zrób wszystko, co powie ci Chrystus. Amen.
3: Jakie zawołanie kapłańskie?
4: Wyjdź co prędzej na ulicę i...
5: Mówi ksiądz Michał Sawicki, nowy kapłan w archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej.
4: Sprowadź mi tu ubogich, ułomnych, chromych.
3: Dlaczego takie zawołanie?
4: Ponieważ na przestrzeni czasu formacyjnego i w odkrywaniu powołania, no to, to ci ludzie z ulicy byli taką... taką grupą osób, z którymi mogłem się spotykać i w których najbardziej odkrywałem tego Jezusa cierpiącego.
3: Wyszukał ksiądz także w przymierzu miłosierdzia wśród tych, którzy najbardziej są ubodzy.
4: Tak, jakby od tego się zaczęło, że dzięki przymierzu miłosierdzia mogłem wychodzić na ulicę do tych osób.
3: Co tam księdza spotykało?
4: Przeróżne sytuacje. Czasem spotykaliśmy osoby, no i zazwyczaj to tak się kończyło, że to więcej my od nich dostawaliśmy, niż my mogliśmy im dawać. Mhm. Od młodych lat gdzieś było takie pragnienie, kiedy się przychodziło tutaj na Wzgórze Hetmańskie do kościoła i patrzyło na tych wszystkich księży, którzy sprawują mszę świętą, a później już takie głębsze pragnienie pomagania tym najuboższym, tym, którzy są na ulicy. No i tak jakoś Pan Jezus przez te wszystkie różne trudności, turbulencje przeprowadził po swojemu. Wydaje mi się, że to było cały czas takie wezwanie Pana Jezusa, jednak to, co też gdzieś wybrzmi w pewnym momencie, wyjdź co prędzej na ulicę i gdzieś z tymi słowami czuję taką też odpowiedzialność za to wszystko i za tych ludzi, którzy gdzieś będą mi powierzeni.
3: No bo zaczęło się to chyba też takim pragnieniem posługiwania wśród tych, którzy już nadziei nie mają, wśród tych, którzy są na ulicy.
4: Tak, no i pomimo tego, że gdzieś człowiek nawet działa, spotyka tych ludzi, pracuje z nimi, no to odkrywa, że ta bieda materialna to nie jest tylko to, co da się zaspokoić, ale większa jest ta bieda duchowa i nawet ci bezdomni, ci ludzie, którzy są na ulicy, o taką pomoc duchową proszą, czekają na nią, a wiadomo, że no teraz jako prezbiter już będę mógł tej pomocy więcej im udzielać.
3: Ta droga do kapłaństwa w księdza w przypadku była bardzo długa.
4: Myślę, że najtrudniejszym takim elementem no to jest walka gdzieś z samym sobą, ze swoimi jakimiś słabościami. Zmierzyć się w ciszy serca z tym, co po prostu siedzi w nas. W seminarium jest taka przestrzeń ciszy, modlitwy, wyciszenia. Natomiast żyjąc w świecie tego nie zawsze możemy doświadczyć, a seminarium to zapewnia i wtedy gdzieś budzą się różne lęki, różne demony.
3: Jakim chciałby ksiądz być księdzem?
4: Myślę, że na pewno brakuje świętych księży, więc może jak się kiedyś uda, no to na pewno być takim świętym, pomimo wiadomo jakichś swoich słabości, niedociągnięć i grzechów, ale w takim pełnym zaufaniu z Panem Jezusem.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Szczecin.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Szczecin.
1: Od 31 lipca w Unii Europejskiej obowiązuje dyrektywa o prawie do naprawy, która ma zachęcać do reperowania produktów zamiast kupowania nowych. Ponadto nowe prawo ma ograniczyć sytuacje, w których naprawa zepsutego sprzętu okazuje się droższa niż zakup nowego. Materiał Radosława Mizery.
2: Eksperci wskazują jednak, że samo wprowadzenie prawa do naprawy może nie wystarczyć, jeśli konsumenci nadal będą musieli słono płacić za usługi serwisowe. Agnieszka Sznyk, szefowa Instytutu Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju.
3: Niestety od jakiegoś czasu cała ta infrastruktura usługowa tak naprawdę przestała istnieć. W tej chwili bardziej opłaca się kupić nowe urządzenie niż naprawić to stare, które jest używane. Więc za tą dyrektywą powinny iść też pewnego rodzaju zachęty, zmiany systemowe, które w pierwszej kolejności odbudują w ogóle sektor usług, sektor napraw.
2: W wielu przypadkach naprawa usterki wciąż jest droższa niż wyprodukowanie nowego sprzętu. Mówią o tym pracownicy zajmujący się naprawą sprzętu elektronicznego bądź gospodarstwa domowego.
4: Sprzęty ogólnie można powiedzieć, że psują się w zasadzie wszystkie, bez względu na markę. Dzisiaj nie można powiedzieć, że są telewizory, załóżmy, telewizory, które się psują bardzo rzadko, a inne bardzo często. Co do naprawy, też jest różnie. No, z reguły naprawy się opłacają ze względu na to, że kupiony w sklepie nowy telewizor nie gwarantuje nam tego, że on będzie grał tak jak poprzedni telewizor klienta 10 lub 15 lat.
2: Ale klienci tak myślą.
4: Klienci właśnie tak myślą i tu są w błędzie. Staramy się w miarę możliwości im o tym mówić i zachęcać do naprawy.
5: Każda rzecz się psuje, najczęściej lodówki też, gdzie brak gazu, no tu w tym wypadku no to nie ma szans, no bo jest, no to jest, jak lodówka z tyłu jest zabudowana, nie ma możliwości naprawy, tak, no to tutaj to już uprzedza się klienta, że naprawa jest niewykonalna i tyle, no. Chyba najwięcej ludzi decyduje się na naprawę typu boomboxy, jakieś radia, jakieś kolumienki, jakieś stare wieże wracają do tego. No to jeszcze jest, wie pan, co, sentyment.
2: Naprawiać czy nie? Zapytaliśmy o to Polaków.
6: Starsze wersje były lepsze, dłużej wytrzymywały.
2: Z czego to wynika, jak pan myśli?
6: Kupiłem 4 lata temu telewizor i mi się matryca spaliła. A mam 15-letni telewizor i ta matryca jeszcze do tej pory działa i telewizor. I nie ma fachowców, szczerze mówiąc. Mam kilka telewizorów, kilka sprzętów elektronicznych do naprawy. Ale się nie chce podjąć.
7: Reparacja teraz drożej kosztuje jak telewizor. Nie ma kto naprawiać, a ten kto naprawia to już drogie.
8: No, ja jestem za tym, żeby reperować, bo jednak patrząc na to, że kiedyś ten sprzęt produkowany był taki, że...
2: Lepszej jakości
8: zdecydowanie. W tej chwili mąż kupił niedawno telewizor, bardzo krótko wytrzymał.
9: Jest 3-4 lata tej gwarancji, dajmy na to, i już nie chodzi ten telewizor. Gdyby naprawdę wolał, żeby był naprawiony.
2: Przypomnijmy, że od 31 lipca w państwach Unii Europejskiej obowiązuje dyrektywa o prawie do naprawy, która ma zachęcać do reperowania produktów zamiast kupowania nowych. Radosław Mizera, Radio Plus.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Szczecin.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Szczecin.
1: Od 1 września zamknięta dla ruchu ogólnego oraz komunikacji miejskiej zostanie ulica Emilii Plater na odcinku od placu Matki Teresy z Kalkuty do ulicy Miedzianej. Autobusy komunikacji miejskiej zostaną skierowane na trasę objazdową ulicami od placu Matki Teresy z Kalkuty, Chryzostoma Paska i Dibuła. Nowe przystanki autobusowe zostaną zlokalizowane przy ulicy Firlika. Ze względu na wyznaczoną trasę objazdową autobusów, kierowcy proszeni są o nieparkowanie wzdłuż ulic na placu Matki Teresy z Kalkuty. Jest to konieczne, aby zapewnić autobusom sprawny i bezpieczny przejazd.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Szczecin.

0: Rod Stewart, Some Guys Have All The Luck, a do końca godziny 16 jeszcze budka suflera, Baniem czy Kaoma. Zostańcie z nami.
1: Reklama. Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w twoim mieście już 6 września. No to 6!
2: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Teraz wszystkie kawy rozpuszczalne marki Nescafe w promocji druga 70% taniej. Oferta ważna do 30 sierpnia.
3: Carrefour, w sumie najlepszy jest.
4: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i etui z klawiaturą w zestawie. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za 1099 zł. MediaMarkt.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli filety z piersi polskiego kurczaka. Opakowanie XXL. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A masło łaciate ekstra 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz mega wybór laptopów zaprojektowanych do nauki, grania i wygrywania w super niskich cenach. Zamów i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym. Allegro.
0: Reklama.
7: Już za 3 minuty wiadomości, a po nich kontynuujemy nasze spotkanie, kontynuujemy magazyn reporterów. Kinga Krasuska, gram dla Was do godziny 18:00.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Szef PKOL-u już w prokuraturze w Katowicach jest przesłuchiwany w sprawie Zonda Krypto. Akcja CBA na Dolnym Śląsku chodzi o wyłudzenia pomocy popowodziowej. Czwarte zwycięstwo z rzędu polskie siatkarki wygrały z Niemkami na Mistrzostwach Europy. Jest 17, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Jest już przesłuchiwany. Szef PKOL-u Radosław Piesiewicz został doprowadzony do prokuratury krajowej w Katowicach. Tam ma usłyszeć zarzuty związane z aferą w sprawie giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Czuję się mocno skrzywdzony, mówił Piesiewicz przed wejściem do siedziby prokuratury.
2: Ja powiem tak, polityka. Tam. Zobaczymy, co z tego wejdzie, kto jest winny. Bardzo dużo.
1: Jakie zarzuty może usłyszeć szef PKOL-u, tego śledczy nie chcieli zdradzić. Minister Sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek podczas zwołanej konferencji zasłaniał się tajemnicą postępowania, ale podkreślał, że śledztwo jest rozwojowe.
3: To nie są łatwe postępowania. Musimy mieć tego świadomość, bo mamy do czynienia nie z jakimś włamaniem do mieszkania, tylko to są przestępcy w białych kołnierzykach, otoczeni tabunem prawników, mający doświadczenie w tym, jak zacierać ślady.
1: Wiadomo, że jednym z wątków, który badają śledczy, dotyczy zegarka wartego 40 000 euro, który Radosław Piesiewicz miał dostać od szefa Zonda Krypto Przemysława Krala. Akcja była skoordynowana, mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński o działaniach agentów CBA na Dolnym Śląsku. Zatrzymano tam kilka osób w sprawie wyłudzenia pomocy popowodziowej. Chodzi m.in. o pieniądze przyznawane przez Karkonoską Agencję Rozwoju Regionalnego. Służby nie informują o tym, ile osób zostało zatrzymanych. Podają jedynie, że do zatrzymań doszło w tym samym czasie.
4: Klasyka działania w takich wypadkach, żeby wszystkie zatrzymane osoby zatrzymać w tym samym czasie, żeby nie mogły się ze sobą kontaktować, porozumiewać i cokolwiek ustalać.
1: Mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Szczegółów jednak nie chciał zdradzić.
4: Pani prokurator te osoby przesłuchuje, stawia zarzuty i z pewnością państwa o tym poinformuje.
1: Przypomnijmy, 4,5 miliona złotych trafiło do trzech podmiotów z jednej okolicy, choć nie ucierpiały one w powodzi. Są one według medialnych doniesień powiązane z odwołaną wiceprezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Komisja Europejska nie wiedziała o podróży dyrektora CIA do Rosji. Na początku tygodnia Jock Ratcliffe udał się do Moskwy, by ostrzec przed próbą ataku na państwa NATO, informował Wall Street Journal. Według serwisu Politico ostrzeżenie dotyczyło ataku na państwa bałtyckie. Dziś rzeczniczka Komisji Europejskiej poinformowała, że nic nie wiedziała o spotkaniu w Moskwie. Do godziny 23 to sklep, a po 23 już lokal. Tak gorzowski przedsiębiorca obchodzi nocny zakaz sprzedaży alkoholu. Wykupił koncesję i osobne pozwolenie na prowadzenie lokalu gastronomicznego. W sklepie jest stolik i krzesła. Po godzinie 23 sprzedawany alkohol jest tylko w otwartych butelkach. Urzędnicy wiedzą o sprawie, ale nic nie mogą zrobić, przyznaje prezydent Gorzowa Jacek Wójcicki.
5: Niemniej jednak spełnia wszelkie wymogi ustawy i nie możemy w tej chwili z tego powodu odebrać mu koncesji, dlatego próbujemy wszelkich możliwych ruchów, żeby ta sytuacja nie miała miejsca, żeby tej działalności nie prowadził.
1: W Gorzowie od 2019 obowiązuje zakaz sprzedaży alkoholu między godziną 23 a 6 rano.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Polskie siatkarki z czwartym zwycięstwem z rzędu na Mistrzostwach Europy. Biało-czerwone w trzech setach pokonały Niemki. Jutro o pierwsze miejsce w grupie zagrają z reprezentacją Turcji. Początek tego spotkania o 18.
0: Radio Plus Szczecin.

0: 26 stopni i sporo słońca dzisiaj w Szczecinie. Jutro znów ciepło, około 25 stopni, ale dominować będą chmury, z których może popadać deszcz. Coraz większymi krokami zbliża się jesień, ale miejmy nadzieję, że jeszcze przed nami choćby kilka letnich i ciepłych dni.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Szczecin.
0: Jest już 17, Kinga Krasuska, witam Was i zapraszam na drugą godzinę magazynu reporterów. A w niej m.in. materiał o przewlekłej i nieuleczalnej chorobie, czyli o stwardnieniu rozsianym. A już teraz Albano i Romina Power, Tu Soltando Tu.

0: Lato z nutą nostalgii.
1: Roxette, It Must Have Been Love, a już za chwilę ABBA, Chiquitita. Zostańcie z nami.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Szczecin.
1: W związku z koniecznością usunięcia ubytku punktowego pod nawierzchnią torowiska tramwajowego do 31 sierpnia wstrzymany został ruch tramwajów linii 2 i 11 na odcinku Rondo Giedrojcia – Dworzec Niebuszewo. Linie 2 i 11 kursują po częściowo zmienionej trasie, a wyłączone z obsługi pasażerskiej są przystanki Niemcewicza, Boguchwały i Dworzec Niebuszewo. Linia 2 kursuje na trasie Turkusowa – Las Arkoński, a z kolei tramwaje linii 11 na trasie Ludowa – Plac Gałczyńskiego.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Szczecin.

0: Reklama.
1: Kastorama.
2: Teoria
0: i praktyka.
2: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
0: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
2: Czekamy na ciebie w Kastoramie Smart Świnoujście.
3: Już w ostatni weekend sierpnia ponownie czołowe załogi Europy w rajdach terenowych opanują bezdroża województwa zachodniopomorskiego. Runda Pucharu Europy FIA w rajdach terenowych Baja. Przez cały weekend sportowe emocje na najwyższym poziomie w Szczecinie i Drawsku Pomorskim. Startujemy od prologu w piątek o godzinie 16 w Szczecinie na poligonie przy ulicy Szafera. Rajd AGPOL Baja Poland 27-30 sierpnia. Więcej na www.bajapoland.eu.
0: Reklama.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Szczecin.
1: 3000 osób rocznie dowiaduje się, że choruje na SM, czyli stwardnienie rozsiane. W całym kraju z tym schorzeniem zmaga się około 60 tysięcy osób. To przewlekła, nieuleczalna choroba neurologiczna, która diagnozowana jest w różnym wieku, choć najczęściej u młodych dorosłych między 20 a 40 rokiem życia. Tematem zajęła się Magda Gliszczyńska.
2: SM, stwardnienie rozsiane, wciąż pozostaje chorobą nieuleczalną. I chociaż medycyna poczyniła ogromny postęp, a nowoczesne terapie pozwalają na długie lata zatrzymać postęp choroby i prowadzić normalne życie, to jednak nie można jeszcze naprawić uszkodzonego układu nerwowego, ani całkowicie wyeliminować przyczyny choroby, mówi dr Krzysztof Nadgrodkiewicz, neurolog z Radomia, który od 30 lat diagnozuje i leczy chorych na SM.
3: W Polsce globalnie choruje około 60 tysięcy osób, natomiast corocznie przybywa około 3 tysięcy nowych pacjentów. Przyczyny są bardzo ciekawe i do końca niezbadane. Wiemy, że jest to choroba autoimmunologiczna. Dotyczy przede wszystkim młodych osób.
2: Jakie są objawy?
3: Różnorodne. Sama nazwa rozsiane jest bardzo adekwatna, ponieważ my w rezonansie znajdujemy bardzo dużo zmian właśnie rozsianych o różnej lokalizacji. Objawy kliniczne, które prezentuje pacjent, też będą rozsiane.
2: Częściej kobiety chorują niż mężczyźni. Dlaczego? Czy to możemy wytłumaczyć?
3: Jeszcze nie do końca, ale rzeczywiście 1,5 razy częściej do 2 razy częściej chorują kobiety. Choroba dotyczy, jak już wspominałem, ludzi młodych. I wyróżniamy różne formy, różne postaci tej choroby. Najczęstszą jest postać żółtowo-remisyjna, zazwyczaj pozagałkowe zapalenie nerwu wzrokowego. Druga postać choroby to postać wtórnie postępująca. Zmienia się sposób funkcjonowania układu immunologicznego po iluś tam latach choroby. W tej chwili zresztą te konwersje z postaci żółtowo-remisyjnej w postać wtórnie postępującą są znacznie opóźnione, a to dzięki temu, że dysponujemy dobrym i szerokim arsenałem leków, które opóźniają właśnie tę konwersję. I wreszcie postać pierwotnie postępująca, dość rzadka, która zaczyna się w okolicach około 40 roku życia lub nawet później. Właśnie mówimy pierwotnie postępująca, bo nie ma w niej rzutów i remisji, tylko niestety po równi pochyłej obserwujemy pogorszenie funkcji ruchowych, sprawności ruchowej w dół.
2: Choroby się nie zatrzyma, ale można ją spowolnić, tak? Nie da się całkowicie wyleczyć tej choroby.
3: Właśnie naszym celem jest spowolnienie progresji niesprawności ruchowej. To jest jakiś taki nadrzędny cel. Natomiast ten cel właśnie osiągamy poprzez dobór odpowiedniego leku. Albo lek immunosupresyjny, albo lek immunomodulujący, albo właśnie ta terapia SIRT, terapia rekonstytucyjna oparta na rekonstytucji układu immunologicznego.
2: Od wielu lat z chorobą zmaga się Helena Kładko oraz jej córka Monika.
4: Przez pryzmat własny mojej córki, która też już od 30 paru lat choruje, zachorowała jako 18-letnia dziewczyna. I to jest tak, zmęczenie, czasem drętwienie którejś z kończyn czy policzka, potykanie się. To są tak różne objawy. To jest złe widzenie, podwójne widzenie. Nie ma dwóch jednakowych przypadków, prawie u każdego inaczej. No to jest choroba mózgu.
2: Od początku, czyli od 30 lat, pani Helena należy do Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego, oddział w Radomiu. Przez wiele lat była prezesem tego oddziału. To organizacja zrzeszająca i wspierająca chorych na SM w Polsce, która prowadzi lokalne oddziały i kampanie informacyjne.
4: Zmieniło się dużo. Jest wiele programów lekowych, którym objęci są nowo zdiagnozowani pacjenci. Dla chorób w postaci przewlekle postępującej na dzień dzisiejszy wciąż nie ma jakichkolwiek leków w programach lekowych. Nie ma. Ci ludzie skazani są tylko na rehabilitację, która jest niezbędna, by zachować resztki jakiejkolwiek sprawności jeszcze fizycznej.
2: Z inicjatywy radomskiego oddziału patronką chorych na stwardnienie rozsiane jest błogosławiona Aniela Salawa, polska mistyczka, która sama zmagała się z ciężkimi doświadczeniami i chorobą. Wsparcie duchowe dla tych osób jest bardzo ważne, mówi ksiądz Wiesław Lenartowicz, duszpasterz chorych, od początku, czyli od 30 lat, związany z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
5: Zawsze pojawia się pytanie, dlaczego ja, dlaczego teraz? staramy się pomagać tym ludziom także właśnie z tej strony duchowej, pokazywać, że są wybrańcami Bożymi. Pan Jezus doświadcza tych, których miłuje.
2: Światowy Dzień Chorych na SM przypada co roku, 30 maja. To międzynarodowe święto, które jednoczy pacjentów, ich bliskich i środowisko medyczne z całego świata. Tego dnia również rozświetlamy Polskę na pomarańczowo. Pomarańczowy to międzynarodowy symbol stwardnienia rozsianego, który symbolizuje energię, optymizm, ciepło i nadzieję na lepsze jutro.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Szczecin.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Szczecin.
1: Jak być bardziej eko na co dzień? Tego mogą dowiedzieć się seniorzy podczas bezpłatnego spotkania edukacyjnego w Szczecinie. Będzie o prawidłowej segregacji odpadów, ekoportach, kompostowaniu i ekogeneratorze, a także o tym, jak dać niepotrzebnym rzeczom drugie życie. Zaplanowano również warsztaty z ekomajsterkowania, podczas których uczestnicy stworzą ozdobne donice z surowców wtórnych. Spotkanie odbędzie się 19 września o godzinie 11 w hali Enea Arena. Zgłoszenia można przesyłać do 8 września i liczba miejsc jest ograniczona, więc warto się pospieszyć.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Szczecin.

0: Reklama. RTV EUR AGD. Już jutro otwieramy nowy sklep po modernizacji w centrum handlowym Galaxy w Szczecinie. Czekają na Ciebie nowe okazje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład telewizor LG 55 cali. Cena na otwarcie nowego sklepu 1499 zł. Cena nadchodząca od 31 sierpnia to 1999. Zapraszamy do RTV EUR AGD od jutra od godziny 8. Centrum handlowe Galaxy w Szczecinie.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Reklama.
5: Eruption, One Way Ticket, a do końca godziny 17 jeszcze Baim, ta sama chwila, czy Murray Head, One Night in Bangkok. Zostańcie z nami.

0: Reklama. Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Witaj w klubie gotowych na nowy rok szkolny z Empikiem. Teraz w salonach 5 plus 2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na Empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na Empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
0: Reklama.
4: Mary had one night in Bangkok na koniec naszego spotkania. Ja Wam bardzo dziękuję za wspólnie spędzone 2 godziny i życzę dobrego wieczoru. Kinga Krasuska, do usłyszenia.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Szef PKOL-u jest przesłuchiwany w sprawie zonda krypto. Politycy komentują jego zatrzymanie. Zakończyły się sekcje zwłok 6 osób. To po katastrofie autokaru na Węgrzech. Polskie kluby walczą o europejskie puchary. Dziś mecze Jagiellonii, Lecha, Rakowa i Górnika. Jest 18, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Od niemal 2 godzin jest przesłuchiwany. Zatrzymany dziś rano szef PKOL-u Radosław Piesiewicz. Według zapowiedzi ma usłyszeć zarzuty w sprawie afery zonda krypto. Taka osoba nigdy nie powinna być prezesem PKOL-u. Tak na zatrzymanie Radosława Piesiewicza zareagował minister sportu Jakub Rutnicki. W sprawie zonda krypto Donald Tusk pisze już gotowe wyroki, a Roman Giertych ubiega się o bezkarność dla szefa tej firmy. To z kolei wpis, który pojawił się na profilu X Prawa i Sprawiedliwości. Komentarze w tej sprawie zebrał Mateusz Gołębiewski.
2: Premier Donald Tusk już wczoraj zaznaczał, że serial zonda krypto dopiero się rozkręca, dlatego dzisiejsze zatrzymanie Radosława Piesiewicza wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski nazwał elementem obrzydliwej afery.
3: Mamy świadka koronnego, który mówi, komu wręczał pieniądze, na co szły te pieniądze, jak Prawo i Sprawiedliwość i jego działacze zarabiali na kryptoaktywach.
2: Nie zauważyłem, żeby moje środowisko specjalnie promowało Piesiewicza na stanowisko szefa PKOL, odpowiada Kacper Płażyński, poseł Prawa i Sprawiedliwości.
4: Państwo wiecie, jak się prezesa wybiera. Trzeba przekonać działaczy, reprezentantów różnych dyscyplin sportowych.
2: Piesiewicz jest prezesem PKOL od 2023 roku.
1: To był Mateusz Gołębiewski. Dziękujemy. Zakończyły się sekcje zwłok 6 ofiar katastrofy na Węgrzech. Ciała jutro zostaną wydane rodzinom. Na jutro zaplanowano też sekcje pozostałych 6 ofiar.
5: W sekcjach uczestniczyli prokuratorzy z prokuratury okręgowej w Krośnie oraz funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Prokurator nadzorujący śledztwo jest oczywiście w stałym kontakcie z rodzinami ofiar tej katastrofy i na bieżąco udziela im informacji i wsparcia.
1: Powiedziała nam Marta Kolendowska-Matejczuk z prokuratury okręgowej w Krośnie. Przypomnijmy, do wypadku doszło w nocy z 15 na 16 sierpnia. Zginęło 12 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. W szpitalach na Węgrzech wciąż pozostają 3 osoby, których stan zdrowia nie pozwalał na transport do Polski. Jak się zachować, gdy nagle zawyje syrena lub pojawi się realne zagrożenie? Tego mamy się dowiedzieć podczas krajowego treningu reagowania. Ogólnopolska akcja odbędzie się w sobotę, a o jej szczegółach Sebastian Górny.
6: Jednym z najważniejszych elementów będzie rozpoznawanie sygnałów alarmowych, gdzie szukać potwierdzonych informacji i kiedy zastosować się do zaleceń służb. Nie zabraknie także wskazówek dotyczących plecaka ewakuacyjnego. Będzie można zobaczyć przykładowe wyposażenie. Nie zawsze wygląda tak samo, bo inaczej przygotowuje go rodzina z małym dzieckiem, senior czy osoba chora. Bezpłatne punkty pojawią się w centrach miast, przy remizach strażackich, urzędach gmin, a w nich będą czekać eksperci i przedstawiciele służb.
1: Szczegóły na rządowej stronie gov.pl.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Polskie kluby u drzwi fazy ligowej Ligi Europy. 7-bramkową zaliczkę przed rewanżem w 4. rundzie eliminacji ma Lech Poznań, który zagra z FC Tuna. W komfortowej sytuacji też Jagiellonia, która przed tygodniem wygrała z Iberią Tbilisi 4-0. Dziś zespół z Białegostoku gra na wyjeździe i nie chce tylko bronić tej zaliczki, mówił przed meczem trener Jagi Adrian Siemieniec.
7: Chcemy poczynić postęp i poprawić się względem pierwszego spotkania. Chcemy poprawić nasze działania w pressingu. Uważamy, że nasz pressing nie był wystarczająco skuteczny, wystarczająco intensywny, też agresywny na tyle, ile byśmy od siebie tego oczekiwali.
1: Mecz Jagiellonii właśnie się rozpoczął, a o 20:00 początek spotkania Lecha. A to nie koniec piłkarskich emocji, bo w ostatniej rundzie eliminacji, ale Ligi Konferencji walczą dziś jeszcze Górnik Zabrze i Raków Częstochowa.

0: Reklama.
1: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta pianek, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
4: Nie chcesz być sam?
5: Myślisz poważnie o założeniu rodziny i ważne są dla Ciebie katolickie wartości?
4: Zajrzyj na stronę zapisanisobie.pl i znajdź swoją bratnią duszę.
5: Zapisanisobie.pl. Dobre miejsce dla ludzi dążących ku dobru.
6: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łasztownia, ulica Tadeusza Wendy. To już ostatnie dni z Holiday Park Szczecin. Jesteśmy z Wami tylko do 30 sierpnia. Na ostatni weekend szykujemy dla Was oferty specjalne. Tokeny aż 30% taniej. Bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Holiday Park Szczecin. Łasztownia, ulica Tadeusza Wendy. Więcej informacji w mediach społecznościowych Holiday Park Szczecin.
7: RTV Euro AGD. Już jutro otwieramy.

0: Nowy sklep po modernizacji w centrum handlowym Galaxy w Szczecinie. Czekają na Ciebie nowe okazje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład smartfon Galaxy A17. Cena na otwarcie nowego sklepu 499 zł. Cena nadchodząca od 31 sierpnia to 699. Zapraszamy do RTV Euro AGD od jutra od godziny 8. Centrum handlowe Galaxy w Szczecinie.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
2: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
3: Mamy to, o Lewiatanie, tanie.
4: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody, rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.
5: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
7: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz nektarynka Luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 37% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
10: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w Twoim mieście już 6 września. No to 6!

0: panele laminowane AC4 7 mm Barellan już za 24,90 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
4: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
3: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Reklama.
6: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Reklama.
1: No dobra, ścianki działowe postawione, to ty tu młody ogarnij, a ja skoczę po gładź.
2: A, to pewnie szefa długo nie będzie.
1: Chciałbyś, za 20 minut wracam i tu ma być błyski, wszystko gotowe.
2: 20 minut? To gdzie szef te zakupy zrobi?
1: No w Brikomanie, a gdzie?
3: Fachowcy dobrze wiedzą, że w Brikomanie najszybciej kupią najlepszej jakości profesjonalne produkty, jak gotową gładź szpachlową Atlas Go w cenie tylko 58,48 za 25 kg. Brikoman, zmieniamy ceny na dobre.
4: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1+1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty.
5: Zakupy są ekstra na cały tydzień. Nie daj się nabrać na walkę na koszyki. Od 27 do 30 sierpnia zrób zakupy za minimum 299 zł. Aktywuj kupon 30 zł i oszczędzaj ekstra.
6: Zakupy z kartą Kaufland Card Extra to czysta oszczędność. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Reklama.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Śmiertelny wypadek na A4. Utrudnienia potrwają kilka godzin. Trwa przesłuchanie szefa PKOL-u. Chodzi o aferę Zonda Krypto. Z Warszawy do Krakowa dojedziemy szybciej. Od niedzieli nowy rozkład jazdy pociągów. Jest 19, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Śmiertelny wypadek i blokada na A4. Spore utrudnienia na dolnośląskim odcinku autostrady. To po tym, jak przed węzłem Kostomłoty w kierunku Wrocławia zderzyły się trzy pojazdy.
2: Z następnych ustaleń wynika, że bus uderzył w pojazd ciężarowy, a następnie w busa uderzył samochód osobowy. I w wyniku tego zdarzenia śmierć na miejscu poniósł niestety mężczyzna kierujący busem.
1: Mówi nam Monika Kaleta z dolnośląskiej policji. Do szpitala została przewieziona kobieta, która prowadziła osobówkę. Ruch w kierunku Wrocławia jest zablokowany i tak może być nawet kilka godzin. Na miejscu działa specjalistyczna grupa ratownictwa technicznego. Radosław Piesiewicz jest przesłuchiwany już trzecią godzinę w siedzibie prokuratury krajowej w Katowicach. Na razie nie wiadomo, jakie zarzuty chcą mu postawić śledczy. Wiadomo, że szef PKOL-u został zatrzymany rano w Warszawie, a sprawa dotyczy śledztwa związanego z giełdą kryptowalut Zonda Krypto. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
3: Zobaczymy, kto jest winny. Między innymi to mogliśmy usłyszeć od Radosława Piesiewicza, zanim wszedł do siedziby prokuratury krajowej w Katowicach.
4: Ja powiem tak, polityka. Tam. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zobaczymy, kto jest.
3: Prezes PKOL został zatrzymany przez policjantów Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości w ramach śledztwa dotyczącego giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Postępowanie dotyczy m.in. podejrzeń oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy, a śledczy weryfikują też informacje o możliwej korzyści majątkowej przekazanej Piesiewiczowi.
1: Jak informował na konferencji prasowej minister sprawiedliwości prokurator generalny Waldemar Żurek, jeden z wątków, który badają śledczy, dotyczy zegarka tego 40 tysięcy euro, który Piesiewicz miał dostać od szefa Zonda Krypto Przemysława Krala. 1 000 000 złotych kary dla firmy stojącej za Facebookiem. Tego domaga się minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Oficjalne pismo w tej sprawie miało już zostać wysłane do Komisji Europejskiej. O szczegółach Aleksander Ruszkowski.
5: Polski rząd domaga się od Europy, by ta zajęła się działaniami technologicznego giganta, mówi wicepremier Krzysztof Gawkowski.
6: Jestem w kontakcie z ministrami cyfryzacji z innych państw, którzy dokładnie mówili, trzeba to zrobić. Nikt tego nie zrobił. No to Ministerstwo Cyfryzacji Krzysztof Gawkowski ma odwagę powiedzieć Platformie, my to zrobiliśmy.
5: Zdaniem Katarzyny Szymielewicz z Fundacji Panoptykon nie ma podstaw, by Unia rozważyła taki wniosek i jest to ruch wizerunkowy.
7: Polski rząd zmienia front i mówi, będziemy bronić praw swoich obywateli i przedsiębiorców przeciwko nadużyciom Big Techów. To jest ważny sygnał, z którego się cieszę.
5: To kolejny prawny cios w korporację. Parę dni temu Meta musiała zapłacić ponad 16,5 miliarda dolarów ugody w procesie dotyczącym celowego projektowania swoich serwisów tak, by jak najbardziej uzależniały dzieci.
1: Eksperci szacują, że Meta może zarabiać nawet 20 milionów złotych dziennie na wyświetlaniu w Polsce fałszywych reklam.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Z Warszawy do Krakowa dojedziemy szybciej. W niedzielę wchodzi w życie nowy rozkład jazdy pociągów.
8: Tak, ze względu na zakończenie prac na odcinku od tunelu przez Miechów do Krakowa, ruch będzie prowadzony po obu torach. Skończą się objazdy przez Dąbrowę Górniczą. W związku z tym większość, czy prawie wszystkie pociągi będą kierowane już trasą normalną.
9: Ten czas przejazdu zmniejszy się o ile?
8: Czas przejazdu w porównaniu z objazdami przez Dąbrowę Górniczą skróci się około 30 minut.
1: Z Piotrem Wyborskim, prezesem Polskich Linii Kolejowych, rozmawiał Rafał Różycki. W ramach jesiennej korekty rozkładu jazdy pociągi wrócą na zmodernizowaną trasę między Pszczyną a Żorami na Śląsku. Z kolei w Łódzkiem krótsze będą przejazdy między Skierniewicami a Łowiczem.

0: Radio Plus Szczecin. Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Witam serdecznie, wakacyjnie, gorąco. Marek Sierocki, kłaniam się i zapraszam na pierwszy miks. Na początek duet Modern Talking i Brother Louie, potem Ryan Simon, Lucky Guy, a także grupa Blue System w piosence Under My Skin.

0: Kylie Minogue utworem Got to be Certain zakończyła pierwszy dzisiejszy mix.
1: Radio Plus. Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do niedzieli z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
3: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
1: Play.

0: Kurczaka wieprzowa bez kości kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. A do soboty okocin 5 plus 5 za 5 groszy z Delikartą. Limit 20 sztuk w Delikatesach Centrum. Grill Patrol.
1: Reklama.

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: W tym miksie tylko dwóch wykonawców. Na początek duet Pet Shop Boys, czyli Neil Tennant i Chris Lowe w ich wykonaniu West End Girls, What Have I Done to Deserve This, Heart i Always On My Mind.
2: So

pozwala na kolejnego wykonawcę to Chris Ria w jego wykonaniu I Can Hear Your Heartbeat, Let It Loose, I Don't Know What It Is But I Love It, a także słynny przebój Road to Hell.

0: Chris Tria swoim najsłynniejszym przebojem, piosenką Road to Hell, zakończył ten mix.
1: Reklama.
2: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
3: A ponieważ to weekend z handlową niedzielą, jest więcej czasu, by wypatrzyć niskie ceny. Na przykład kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów, dwa rodzaje, teraz 38% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,49. A herbata Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie gratis. Oferta od 28 do 30 sierpnia. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
4: Grill

0: Sylwetka wieprzowa bez kości kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. A do soboty okocin 5 plus 5 za 5 groszy z Delikartą. Limit 20 sztuk w delikatesach Centrum. Grill Patrol.
1: Reklama.

0: Radio Plus Szczecin. Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Przed nami polskie przeboje. Na początek tego miksu Eleni, troszeczkę ziemi, troszeczkę słońca, potem Halina Benedyk, Mamy po 20 lat, a także Renata Zaremska w piosence Noc z Renatą.

To były polskie przeboje, teraz francuska grupa Magazine 60, która swoje piosenki wykonywała w języku hiszpańskim. A usłyszymy utwór Pancho Villa. Potem Martika, I Feel the Earth Move, będzie też grupa OMD w przeboju Locomotion.

0: była grupa OMD w przeboju Locomotion.
1: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do niedzieli z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Reklama.

0: Radio Plus Szczecin. Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: To już ostatni dzisiejszy miks, a otwiera

amerykański wokalista, kompozytor i pianista Barry Manilow, teraz grupa Chocolates i El Bimbo, potem Monserrate, Moliendo Café, a także Santa Esmeralda w nagraniu Don't Let Me Be Misunderstood.

0: Disco Samba. Ten utwór zakończył nasze dzisiejsze spotkanie. Marek Sierocki, kłaniam się nisko. Do usłyszenia jutro, tuż po godzinie 20.
1: Reklama. Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w twoim mieście już 6 września. No to 6!
2: Reklama.